nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: SK Łomża News.
1: Czas na kolejny magazyn Radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. Znamy szczegóły jednego z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w naszym kraju, czyli festiwalu Up to Date. Impreza odbędzie się już pod koniec maja w Białymstoku. To opcja dla miłośników muzyki elektronicznej z Łomży i całego regionu. O tym, jak prezentuje się line-up i jakie wydarzenia towarzyszące zaplanowano, mówią dyrektor festiwalu Jędrzej Dądziło, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, Eliza Urbanowicz-Rojecka z Galerii Arsenał i Maciej Korsan z fundacji Don't Worry Be Yourself.
2: Udało nam się w tym roku zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówimy o tym, podkreślamy ten fakt, ponieważ jest to pierwszy raz od 14 lat, kiedy ministerstwo wsparło nas w programie Muzyka, czyli w głównym programie, w którym co roku aplikujemy, składając przynajmniej dwa wnioski. I jest to, mam nadzieję, że jest to pokłosie zwrócenia uwagi przez grupę inicjatyw festiwali organizacji, która zawiązała się w zeszłym roku po ogłoszeniu wyników zeszłorocznego konkursu. Widać, że jest duża zmiana w kierunku różnorodności wobec inicjatyw, które są wyłaniane w tym programie. Żeby też nie było, trzeba oddać honor ministerstwu. Byliśmy wspierani po drodze między innymi projektami, które wspomagały organizacje tak jak nasza w pandemii. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, by opowiedzieć o, z mojej perspektywy, jednej z najfajniejszych rzeczy, czyli programie festiwalu, o tym, co zaplanowaliśmy. 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach, szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy, ale mamy nadzieję, że lokalizacja, w której lądujemy w tym roku z główną częścią festiwalu, czyli Park Lubomirskich w Dojlidach, będzie lokalizacją na dłużej niż jeden rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jakich do tej pory udało nam się dokonać ustaleń, jeżeli chodzi o kształt terenu w okolicach Pałacyku Lubomirskich, w pięknych malowniczych okolicznościach przyrody, przy stawach pod drzewami będziemy rozstawiać 3 sceny muzyczne, które będą grały różnorodną muzykę elektroniczną, ale zanim tam dotrzemy, to oczywiście otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii, dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granice i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych. Ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00. Po godzinie 22.00 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę Dojlid prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie? Dla mnie wspaniale. Jest to, uważam, bardzo wygodny

0: układ i też ukłon w stronę tego, żebyśmy dbali o to, żeby przemieszczać się środkami zbiorowego transportu, co propagujemy od lat. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem do parku, bo tam szykujemy parkingi rowerowe właśnie dla festiwalowiczów. Miejsce, żeby autem zaparkować, też będzie, ale tego nie polecamy, bo można też zrobić sobie spacerek ewentualnie. Bo to ile najmniej 20 minut stąd? Myślę, że maksymalnie. Także w Parku Lubomirskich 3 sceny muzyczne, główna scena, mogę powiedzieć, że bardzo mocno przytulona, albo korzystająca z urokliwego pałacyku Lubomirskich. Artyści będą mieli piękny widok na stawy dojlickie i na ten piękny park. Dwie pozostałe sceny wśród drzew. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym polankiem w niedzielę.
1: Festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony tutaj lokalnie, w lokalnej ziemi i w tym roku również ukłonem ku lokalnej społeczności, które też jest możliwe właśnie dzięki instytucjonalnemu wsparciu, jest wprowadzenie biletu białostockiego, który umożliwia w bardzo atrakcyjnej cenie lokalnej społeczności korzystać z głównej części festiwalu, która odbywa się właśnie w Parku Lubomirskich i można go nabyć w dwóch miejscach zaprzyjaźnionych. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych social mediach i na stronie.
2: Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny województwo podlaskie może być partnerem tego wspaniałego festiwalu. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, jak Jędrzej co roku nas zaprasza na różne wycieczki po Białymstoku, znajduje nowe miejsca. Pamiętam rok 24, kiedy poznaliśmy Fast, także mamy kamienie jak Stonehenge. Jestem też bardzo ciekawy, jak ten Park Lubomirski, to jest wspaniałe połączenie pałacyku, stawów dolickich, będzie się mogło wpisywać w muzykę ambientową. Jest to dla nas też bardzo jako województwa ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brał udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocyjną naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, ale też za tę już edycję w dobie pełnoletności.
3: Festiwal Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie i cieszę się, że w tym roku bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z organizatorami, że warto, żeby odbywała się w Parku Lubomirskich. Jest to, tak jak mówiłem, że bardzo miłym, sympatycznym, pełnym zieleni. I od razu doszliśmy do porozumienia, że warto, żeby to było właśnie ten teren. Tym bardziej, że wiele osób mówiło, jejku, ostatnio po tych edycjach, które chociaż miały miejsce w Fastach, dlaczego tak daleko? Dlaczego takie miejsce, w którym komunikacja jest lekko utrudniona? Więc teraz, tak jak powiedział Jędrzej, o wiele łatwiej będzie można dotrzeć do Parku Lubomirskich. A drugie miejsce, czyli Galeria Arsenał, Elektrownia, też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku Festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie, warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby, jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie, warto, żeby zahaczyli o Festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
1: Nasza współpraca z Galerią Arsenał jest wieloletnia. Tu już będziemy spotykać się w tej przestrzeni po raz drugi właśnie zarówno w czwartek otwierający festiwal oraz w piątek i w sobotę na centralnych salonach ambientu. Z mojej strony chciałabym też dodać dla osób zainteresowanych tymi wydarzeniami, że bilety bardzo się już kurczą i na wydarzenia centralne salon ambientu w piątek i sobotę zostały pojedyncze. To też dzięki temu, że właśnie czuję, że możemy tutaj, to dzięki temu, że możemy tutaj spotkać się w Galerii Arsenał, która zwiększa popularność tego wydarzenia też dla nas.
4: Czas szybko leci. Spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galeria Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej, organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program

kolekcyjny, wydawniczy. Posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach, zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać.

0: też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość i mamy nadzieję na kontynuację.
1: Cześć.

0: mają na celu aktywizację społeczności, która czasem jest poza radarem innych wydarzeń kulturalnych lub trudno jest jej z tego skorzystać. Również festiwal angażuje się w akcje, które mają na celu otwarcie rozmowy na temat zdrowia psychicznego.
1: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. I z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane, też na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, o której też Paulina wspominała, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasza. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. To jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij Pocztówkę do Babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę, pozdro techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu. I to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod teatrem dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób. I to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąpić w tym filmie. I ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi. Więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą jeszcze wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40-latek. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. Jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2,5 tysiąca unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, no bo zwykle ludzie przychodzą ze znajomymi, nie wszyscy skanują, więc tutaj naprawdę widzimy, obserwujemy duże zainteresowanie, szczególnie jak pogoda jest tak fajna jak teraz, to też w weekend dużo ludzi właśnie nas odwiedziło.
0: Ja tutaj dodam od siebie, że jeśli chodzi o akcję 50+, która w przyszłym roku będzie już 60+, to zapraszamy osoby za darmo na główną lokalizację festiwalu w Parku Lubomirskich. Jeśli z uwagi na ograniczoną pojemność, jeśli osoby młode w wieku 50+ chcą się wybrać na festiwal w czwartek lub w piątek tutaj do wydarzeń w Galerii Arsenału Elektrownia, to trzeba nabyć bilet w regularnej sprzedaży. Ja też tu od siebie dodam przy okazji tego sieciowania i lokalnych działań proseniorealnych oraz wspierania się tutaj nawzajem. Jako festiwal mamy taką wewnętrzną akcję, w której zbieramy środki na działalność charytatywną z tak zwanych guest list i osób, które zapraszamy. My też. Osoby mogą nabyć taki bilet w wysokości 30 zł, w sensie właściwie nabywają w cenie 30 zł i całą kwotę, którą zbieramy, przekazujemy na działania charytatywne. Przez ostatnie 2 lata działaliśmy na rzecz Music Saves UA, czyli organizacji, która wspiera działania za naszą wschodnią granicą. W tym roku sieciowaliśmy się wewnętrznie z

0: tutaj lokalnie z Fundacją Iskra i będziemy rozwijać nasze działania tutaj lokalne i prosenioralne, więc tutaj też chciałam podkreślić, że festiwal wszystkimi swoimi siłami stara się pomagać i wykorzystywać tę możliwość, którą mamy, możliwość działania i tą platformę, którą jesteśmy.
1: SK Łomża.
2: Mówi się, że Łomża to miasto z klimatem. Dziś spróbujemy to poczuć, idąc jak na spacerze przez jej wielokulturowe ulice, zabytki i miejsca pamięci.
3: To opowieść o kilku stuleciach historii, od renesansu po 20. stulecie. W centrum mamy katedrę świętego Michała Archanioła z początków XVI wieku, która jest punktem odniesienia miasta.
2: Czyli katedra w środku, a wokół niej życie. Ale od razu widać, że Łomża nie była jednorodna wyznaniowo. Jak to się układa w jedną opowieść?
3: Bardzo wyraźnie widać wielokulturowy charakter. Cerkwie, trzy sąsiadujące cmentarze, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny przy ulicy Kopernika oraz dwa cmentarze żydowskie. To pokazuje współistnienie różnych wspólnot.
2: To już gotowy scenariusz do filmu o mieście pogranicza, a do tego klasztory benedyktynek i kapucynów.
3: Klasztor benedyktynek przy ulicy Dwornej z kościołem Świętej Trójcy i ogród tworzą ważny fragment miasta, a zespół kapucynów przy ulicy Krzywe Koło pokazuje, jak życie religijne i edukacyjne się przenikało.
2: A obok murów klasztornych pojawiają się mury koszarowe. Fort, koszary, wartownie. To już inna twarz Łomży.
3: Fort numer 4 z końca XIX wieku, koszary i dawny szpital wojskowy dowodzą, że Łomża miała znaczenie strategiczne.
2: I między tym wszystkim parki. Miejski imienia Jakuba Wagi i Park Ludowy. To jak oddech między cegłą a murem.
3: Park imienia Jakuba Wagi to XIX-wieczna odpowiedź na potrzebę zieleni. Park Ludowy – przestrzeń otwarta dla szerokich grup. W tle mamy stary rynek z reliktami XVI-wiecznego ratusza i nowy ratusz z XIX wieku – symbol ciągłości miasta.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro jesteśmy przy centrum, to przejdźmy do kamienic, domów i willi. Od ulicy Długiej przez Dworną po Sienkiewicza i Wojska Polskiego. Co w nich takiego, że trafiły do rejestru zabytków?
3: Razem tworzą spójny obraz miasta z przełomu XIX i XX wieku. Przy ulicy Długiej mamy domy z XIX wieku, przy ulicy Dwornej całą galerię. Domy mieszkalne, bank z roku 1886, dawną kasę przemysłową, kamienicę z roku 1920 i szkołę imienia królowej Jadwigi z roku 1910. Obok stoi dom z roku 1909 oraz dom katolicki z lat 30. XX wieku.
2: A jeszcze hotele, sierociniec, szpital, rzeźnia miejska – to już pełny obraz miasta, które żyje, pracuje i leczy swoich mieszkańców.
3: Przy ulicy Bernatowicza stoi dawny sierociniec z końca XIX wieku i gimnazjum męskie z roku 1912. Przy ulicy Giełczyńskiej dawny hotel Metropol z początku XX wieku, dziś ośrodek kształcenia zawodowego. Przy ulicy Nowogrodzkiej mamy zespół rzeźni miejskiej z roku 1906. Przy ulicy Wiejskiej szpital Świętego Ducha z roku 1886, a ulica Wojska Polskiego wyróżnia się zabudową z domów z początku XX wieku.
2: W tej układance są też budynki administracyjne i publiczne. Dom Ludowy, dawne więzienie, poczta, pałac gubernatora. To historia instytucji, które zmieniają funkcję, ale zostają w krajobrazie.
3: Dom Ludowy przy Alei Legionów z początku XX wieku od początku służył życiu społecznemu. Budynek administracyjny więzienia z końca XIX wieku, dziś szkoła muzyczna oraz dawna łaźnia więzienna, obecnie archiwum, pokazują adaptację dawnych obiektów. Przy placu pocztowym stoi poczta z dwiema oficynami z roku 1838, a na placu Sienkiewicza dawny pałac gubernatora z drugiej połowy XIX wieku.
2: Do tego dochodzą rezydencje bardziej reprezentacyjne. Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej i willa z ogrodem przy ulicy Kopernika. To już budynki prestiżowe.
3: Pałac Biskupi z roku 1925 podkreśla rangę Łomży jako ośrodka kościelnego. Willa przy ulicy Kopernika z roku 1926 łączy funkcję domu z ogrodem. Jest też dom pastora przy ulicy Krzywe Koło z trzeciej ćwierci XIX wieku oraz dom przy ulicy Rządowej z czwartej ćwierci XIX wieku.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: W tym obrazie nie można pominąć miejsc pamięci. Na liście jest

0: walk i strat.
1: Ta mogiła powstańców styczniowych pokazuje, że Łomża była związana z wydarzeniami ogólnopolskimi. Podobnie relikty dawnego ratusza na Starym Rynku przypominają o wcześniejszym etapie rozwoju miasta. Ważne są też ogrodzenia cmentarzy, bramy, aleje dojazdowe. Tworzą ramę dla pamięci zbiorowej.
0: Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi miasto z warstwami jak przekrój geologiczny. Od renesansowej katedry przez klasztory, koszary, parki, po międzywojenne domy i szkoły. I to wszystko w zasięgu spaceru.
1: Ta lista zabytków może wyglądać jak suchy spis adresów i dat, ale opowiada o mieście, w którym spotykają się różne wyznania, style architektoniczne i funkcje. Razem tworzą opowieść o Łomży jako miejscu, które przez stulecia się zmieniało, a jednocześnie zachowało swój charakter.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro odbyliśmy już spacer po historycznej, wielokulturowej Łomży, to warto zatrzymać się przy tym, jak gęsto ta historia zapisała się w miejskiej przestrzeni.
1: I co ważne, ta historia nie zamyka się w jednym muzeum. Leży wzdłuż ulic, na fasadach kamienic, na nagrobkach starego cmentarza, w murach kościołów i dawnych cerkwi. Wystarczy wyjść na spacer i traktować miasto jak wielką, otwartą księgę.
0: To zacznijmy od miejsca, które najszybciej wpada w oko. Człowiek wysiada w centrum i od razu widzi tę ogromną, czerwoną bryłę z cegły.
1: Mówisz o katedrze świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. To świetny punkt orientacyjny i klucz do zrozumienia, jak ważna była Łomża na szlaku między Mazowszem a Litwą. Świątynię zaczęto wznosić na początku XVI wieku z Fundacji Książąt Mazowieckich, a konsekracja odbyła się w roku 1526.
0: Czyli kiedy dziś ktoś mówi spotkajmy się przy katedrze, korzysta z punktu orientacyjnego, który służy ludziom od prawie 5 stuleci.
1: Dokładnie. Widać tu typowy mazowiecki późny gotyk. Ceglane wzory, ostrołukowe okna, prostą, ale poważną bryłę, która dobrze pasuje do charakteru miasta.
0: A kiedy wychodzi się z chłodnego wnętrza katedry, krok często prowadzi na Stary Rynek.
1: Stary Rynek to serce dawnej stolicy ziemi łomżyńskiej. Prostokątny plac na wysokiej skarpie nad Narwią, klasycystyczny ratusz, rząd kamienic. Nie przytłacza skalą, raczej zachęca, żeby stanąć na środku i powoli czytać fasady.
0: I przy okazji wdać się w dyskusję, czy po rewitalizacji to miejsce zyskało, czy straciło, bo określenie betonoza pada tu dość często.
1: Część osób chwali nową odsłonę za porządek, inni narzekają na zbyt dużo betonu. Niezmienny pozostaje układ placu i rola ratusza. Obecny, zaprojektowany przez Aleksandra Groffe, powstał w latach 20. XIX wieku i stanął we wschodniej Pierzei.
0: I to ciekawa, klasycystyczna bryła z prostokątnym planem i wieżyczką w osi fasady.
1: Kiedyś wieżyczkę przykrywała półkolista kopuła, która wróciła w ramach odbudowy. Z kolei żeliwna balustrada nie jest przewidziana w nowym projekcie. Miasto balansuje między wiernością historii a współczesnymi potrzebami.
0: I to wszystko na jednym placu, a wokół jeszcze sieć ulic z własnymi opowieściami.
1: Ulica Dworna w XVI wieku prowadziła do zamku, a w XIX stała się ulicą finansowo-bankową. Z kolei ulica Długa między Starym Rynkiem a Placem Kościuszki przed II wojną światową miała wyraźnie handlowo-usługowy charakter.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Skoro jesteśmy przy centrum, to przenieśmy się na chwilę na plac papieża Jana Pawła II. Tam od razu widać, że Łomża leży na styku kultur.
1: Przy tym placu stoi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już po bryle i kopule widać, że to dawna cerkiew prawosławna z XIX wieku. Dziś kościół katolicki. Mieszają się tu wpływy bizantyjskie i eklektyczne, co tworzy ciekawy kontrapunkt dla gotyckiej katedry i barokowego klasztoru kapucynów. To czytelny znak, że Łomża była miastem wielu wyznań.
0: Skoro padło hasło kapucyni, to przenieśmy się na Popową Górę.
1: Zespół kościoła i klasztoru ojców kapucynów stoi na skarpie z widokiem na Dolinę Narwi. Barok toskański, prosta, ascetyczna bryła, skromne zdobienia. To bardzo dobrze współgra z franciszkańskim duchem zgromadzenia. Kapucyni zostali sprowadzeni do Łomży w roku 1763, a kościół Matki Boskiej Bolesnej budowano prawie 2 dekady, do roku 1798.
0: Lubię to, że w Łomży można przejść z Gwarnego Rynku do takiego miejsca ciszy w kilkanaście minut spaceru.
1: I po drodze minąć Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej. To elegancka, neoklasycystyczna budowla z roku 1925. Przez lata centrum zarządzania diecezją i ważny element panoramy tej części miasta.
0: Wspomniałaś, że Łomża to miasto wielu wyznań. Najmocniej widać to chyba na Starym Cmentarzu przy ulicy Kopernika.
1: Stary Cmentarz to 3 nekropolie. Rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska i prawosławna, założone na początku XIX wieku. Ze względu na bogactwo nagrobków bywa porównywany do warszawskich powązek i przypomina raczej muzeum pod gołym niebem. Spoczywają tu między innymi Jakub Waga, Felix Bernatowicz i Jan Kulka, ale też mniej znane rodziny, które tworzyły tkankę miasta. Spacer pozwala zobaczyć, jak zmieniała się sztuka sepulkra.

0: I jak różne wyznania współistniały obok siebie.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Kiedy patrzy się na mapę Łomży, widać, że zabytki tworzą gęstą sieć oplatającą centrum i okolice.
0: I w tej sieci ważne miejsce zajmują budynki użyteczności publicznej z XIX i początku XX wieku. Na przykład neobarokowa kasa pożyczkowa przemysłowców łomżyńskich z lat 1907-1909 zaprojektowana przez Franciszka Przesławskiego.
2: Czyli mamy tu ślad po lokalnym życiu gospodarczym.
0: Tak, podobnie jak w przypadku neorenesansowego gmachu Banku Państwa przy ulicy Dwornej z lat 1910-1912 projektu Feliksa Łowickiego. Dziś to oddział Banku Komercyjnego, ale bryła wciąż przypomina o czasach, gdy Łomża była miastem gubernialnym.
2: Skoro mowa o Feliksie Łowickim, to on zaprojektował też budynek Gimnazjum Żeńskiego przy ulicy Berna.
0: Ten wczesnomodernistyczny, trzykondygnacyjny gmach oddano do użytku w roku 1914. Przez cały okres istnienia był związany ze szkolnictwem, pokazując, jak architektura edukacyjna z początku XX wieku wciąż dobrze spełnia swoją funkcję.
2: A kilka kroków dalej, przy placu Kościuszki, stoi dawne gimnazjum męskie z lat 1898-1906 projektu Feliksa Nowickiego w stylu neorenesansowym.
0: Widać tu, jak władze carskie inwestowały w infrastrukturę edukacyjną w miastach gubernialnych. Budynki są solidne, reprezentacyjne, a jednocześnie podporządkowane funkcji szkoły.
2: W tym samym czasie rozwijała się też opieka zdrowotna i działalność dobroczynna.
0: Dobrym przykładem jest Szpital Świętego Ducha projektu Feliksa Nowickiego oraz Dom Starców z końca XIX wieku, utrzymywany przez Towarzystwo Dobroczynności. W roku 1898 otwarto tam wystawę sztuk pięknych.
2: Czyli nawet dom opieki stawał się miejscem życia kulturalnego.
0: Tak, podobnie jak dom katolicki, otwarty 31 sierpnia roku 1935. Po wojnie mieścił Dom Kultury, Kino Październik, bibliotekę i muzeum.
2: To właściwie mały portret miasta w pigułce. Centrum życia religijnego, świeckiego, kulturalnego i edukacyjnego.
0: I jeszcze szpital żydowski z roku 1903, utrzymywany przez gminę żydowską, po wojnie przeznaczony na potrzeby szkolnictwa. To ważny ślad wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łomży.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Wspomnieliśmy o ulicach, szkołach, szpitalach, ale w każdym mieście ważne są też przestrzenie zielone. W Łomży takim miejscem jest ogród spacerowy.
0: Ogród spacerowy otoczony ulicami Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera założono w roku 1842 jako miejski ogród spacerowy. Po kilku latach zaczął podupadać, więc zatrudniono ogrodnika, który przywrócił mu formę. To pokazuje, że już w XIX wieku władze miasta rozumiały znaczenie terenów rekreacyjnych.
2: I znów mamy tu charakterystyczny dla Łomży motyw. Coś, co powstaje z myślą o mieszkańcach, a z czasem staje się zabytkiem.
0: Podobnie było z Domem Ludowym, parterowym budynkiem z roku 1905. W okresie międzywojennym, w latach 1922-1924, został rozbudowany i stał się siedzibą Szkoły Mierniczej, powstałej w roku 1919. To kolejny przykład, jak budynek zmienia funkcję, ale pozostaje ważny dla lokalnej społeczności.
2: Warto też wspomnieć o Placu Pocztowym.
0: W roku 1838 wytyczono nowy plac poprawczy, później zwany Placem Pocztowym. Głównym budynkiem jest poczta zbudowana w latach 1843-1844, najprawdopodobniej według projektu Ludwika Jocza. To ważny punkt komunikacyjny i architektoniczny, który spina w całość sieć ulic w tej części miasta.
2: A skoro o ulicach mowa, to ulica Sienkiewicza też ma swoją historię.
0: Wytyczono ją w roku 1836 w ramach planu regulacji południowo-zachodniej części miasta. Po ustanowieniu Łomży miastem gubernialnym wytyczono Plac Soborny, dziś Plac Jana Pawła II, i wybudowano cerkiew, która od roku 1917 pełni funkcję kościoła katolickiego, a w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. To kolejny przykład, jak zmieniały się funkcje budynków sakralnych w zależności od sytuacji politycznej i religijnej.
2: Kiedy zbierze się to wszystko razem, wychodzi obraz miasta, w którym każdy budynek coś znaczy.
0: I to jest chyba najważniejsze w opowieści o zabytkach Łomży i okolic. Gotycka katedra, klasycystyczny rynek z ratuszem, barokowy klasztor kapucynów, neoklasycystyczny pałac biskupi, dawna cerkiew przy placu Jana Pawła II, rozległy stary cmentarz, budynki banków, szkół, szpitali, domów ludowych i katolickich. Wszystko to tworzy opowieść o mieście na styku kultur, wyznań i epok.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: I co ciekawe, ta opowieść nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.

0: nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.
1: Tak, choć dziś skupiamy się na samym mieście, warto pamiętać, że powiat łomżyński ma wiele takich miejsc.

0: Pędzonych w Łomży zostaje wrażenie, że historia nie jest tu zamknięta w gablotach.
1: Jest rozproszona między fasadami, nagrobkami, kopułami i dachami nadnarwiańskiego miasta. I właśnie ta mozaika sprawia, że pierwsza wizyta rzadko bywa ostatnią. Zostaje kilka adresów do nadrobienia, kilka nagrobków, którym warto przyjrzeć się uważniej i kilka kościelnych wnętrz, do których dobrze jest wrócić, aby zobaczyć je w innym świetle i odkryć nowe detale.
2: SK Łomża News.
0: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
1: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
0: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
1: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.

0: Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
1: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
0: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Jak skansen wrócił do życia?
1: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję zagrody kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
0: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
1: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
1: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
0: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
1: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
0: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
1: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
0: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
1: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
1: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiewszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
0: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
1: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
0: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
1: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
1: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
0: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
1: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 1,5 godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu kurpiów, obrzędach, wierzeniach, ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
2: Słuchasz magazynu reportażu.

0: Tu w Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
2: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
1: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
2: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
1: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
2: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
1: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
2: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej. Tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
1: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
2: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
1: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
2: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
2: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
1: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
2: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
1: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
2: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi kurpianka z Kadzidła i kapela kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
1: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
2: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
1: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
2: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
2: To bardzo symboliczne. Postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
1: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami, grali, tworząc niesamowity klimat.
2: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz

0: Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na Serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
1: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
0: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
1: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
0: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą centrum żywej kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć, dzięki czemu kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
2: SK Łomża News.
1: Forty w Piątnicy wielu kojarzą się z zielonymi pagórkami nad Narwią, ale to jeden z najciekawszych militarnych zabytków regionu. Dzisiaj trochę je rozbroimy i opowiemy, co tam się naprawdę kryje.
0: Trzy potężne forty w Piątnicy Poduchownej, połączone wałami i fosami, tworzą zespół Główna Osłona. To fragment XIX-wiecznych umocnień twierdzy Łomża, carskiej twierdzy budowanej pod koniec XIX i na początku XX wieku.
1: Czyli rosyjska armia, zabór rosyjski i wielki plan obrony granicy?
0: Dokładnie, twierdza Łomża powstawała od roku 1897 do 1909. Miała chronić przeprawę przez Narew i Łomżę, stolicę guberni, leżącą na ważnych szlakach komunikacyjnych. Z wojskowego punktu widzenia był to strategiczny punkt imperium.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Brzmi jak wojskowa wersja skrzyżowania autostrad. Kto kontroluje most na Narwi, ten kontroluje ruch.
0: W uproszczeniu tak. Twierdza Łomża była częścią dużego systemu umocnień powiązanego z Modlinem, Warszawą, Dęblinem, Zegrzem, Pułtuskiem, Różanem, Ostrołęką i Osowcem. To był cały pas obronny, a Piątnica była jego ważnym elementem.
1: I w tym systemie pojawia się Piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
0: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów twierdzy okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół Piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
1: Tunele, schrony, tajne przejścia. Gotowy plan na film.
0: I jeszcze legenda o tunelu pod Narwią, ale do niej dojdziemy. Na razie porządek. Pierwotnie forty w Piątnicy miały numery 1, wschodni, 2, środkowy, 3, zachodni. Później przemianowano je na A, B i W. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin, realizujący projekt generała Wieliczki.
1: Co wyróżniało te forty na tle innych twierdz z tamtego okresu?
0: W Piątnicy połączono je w ciągły pas obrony. Wały, fosy, osłonięta droga do szybkiego przerzutu wojsk, schrony bierne i bojowe. Wszystko tworzyło jednolity kompleks z gęstym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg do Łomży.
1: Czyli jeśli ktoś szedł od strony Prus wschodnich, wpadał pod ogień z kilku kierunków.
0: Tak, poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny kształt, ale razem tworzyły system. Rozwijały się jak zielony amfiteatr wznoszący się ponad 50 metrów ponad brzeg Narwi. To dawało świetne warunki obserwacji i ostrzału, a dziś tworzy malowniczy krajobraz.
1: Czyli nie tylko militarna inżynieria, ale i niezamierzony landscape design.
0: Można tak powiedzieć. Każdy fort był przygotowany do długiej, samodzielnej obrony. Miał własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie, wentylację i agregat prądotwórczy do oświetlenia, wentylatorów i pomp. Jak na przełom wieków, to był bardzo nowoczesny standard.
1: To faktycznie brzmi jak małe, samowystarczalne miasteczka pod ziemią. Jak były rozmieszczone te trzy forty?
0: Na prawym wschodnim brzegu Narwi. Od północnego wschodu fort trzeci, od wschodu fort drugi, centralny, a od południowego wschodu fort pierwszy. Łączyła je wewnętrzna droga forteczna, miejscami wciąż z brukiem. Cały przyczółek mostowy leżał około 1,5 kilometra od przeprawy przez Narew, między nadrzecznymi bagnami a samą rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak to wyglądało w planach, to przejdźmy po kolei po samych fortach. Który z nich jest najlepiej zachowany?
0: Najlepiej zachowany jest fort pierwszy, przy drodze z Łomży do Drozdowa. Ma wały międzyfortowe, fosę od strony Narwi, betonowe koszary szyjowe z kojcem skarpowym. Bramy są częściowo zamurowane, ale wciąż dobrze widać układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
1: A fort drugi, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
0: Tak, fort drugi przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka.

0: Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
1: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
0: To były w pełni funkcjonalne budynki. Izby żołnierskie i oficerskie, izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe. Najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
1: A Fort III?
0: Fort III między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk jest jak lustrzane odbicie Fortu II z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały sięgające około 5,1 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast Fort II jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
1: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
0: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
1: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
0: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty 3, 2 i 1, na lewym brzegu 4 i 5. Promień twierdzy wynosił około 2,7 km. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował pierwszy korpus turkestańskiej armii rosyjskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
0: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
1: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939. Wycofać się, zanim pierścień się zamknie.
0: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzyminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
1: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
0: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
1: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
0: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew kampanii wrześniowej. Broniły miasta przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18. Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
1: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
0: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
0: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
1: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku

0: Pułku piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi i nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli pierwszym i trzecim.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
2: On twierdził, że sam tam był?
0: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
2: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
0: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
2: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
0: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem ojców kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polones. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
2: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
0: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor ojców kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
2: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
0: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
2: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
0: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz, szyfrowanych maszyną Enigma.
2: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
0: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uśpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
2: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
0: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939, mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
2: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostacje Armii Krajowej i kryptologię.
0: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort IV przy drodze na Ostrołękę. W forcie III działa muzeum forteczne i strzelnica sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
1: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
0: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwalało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
2: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
0: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru.

0: nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
1: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
0: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu pod Narwią, możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
1: Czyli klasyczne pytanie, ile w tym prawdy, a ile legendy?
0: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania, na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
2: SK Łomża News.
3: Czas na kolejny magazyn radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. Sprawniejszy ruch i bezpieczniejsze miasto. Obwodnica Kolna koło Łomży już działa. Przejazd przez region stał się szybszy i bardziej komfortowy, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
4: Ta obwodnica na pewno ułatwi nam komunikację, szczególnie w kierunku Myszyńca czy Olsztyna, także Ostrołęki, bo tą drogą nasi mieszkańcy często uczęszczają w tamtych kierunkach. Natomiast to jest powiedzmy połowa obwodnicy drogi krajowej nr 63 w kierunku Pisza. Dlatego czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie prac tych, które połączą rondo na drodze 647 w kierunku Myszyńca z drogą krajową nr 63. Wtedy będziemy mieli dwie obwodnice. Będziemy mieli obwodnicę północ-południe i wschód-zachód. Ta obwodnica północ-południe to właśnie obwodnica na kierunku Łomża-Pisz, gdzie w środku znajduje się Kolno, czyli wtedy wyprowadzamy ten największy ruch z centrum miasta, ruch, który w miesiącach powiedzmy wakacyjnych, czy od długiego weekendu do połowy września uciążliwy jest dla naszych mieszkańców okrutnie i nie tylko dla mieszkańców, bo wszyscy, którzy jadą na Wielkie Jeziora Mazurskie, często spędzają w korkach naprawdę dużo czasu, bo się korki często zaczynają się już na granicy województwa warmińsko-mazurskiego, a to jest około 8-10 km od Kolna. A więc na pewno ta obwodnica częściowo już rozładuje ruch w mieście, a jeśli powstanie ten, a prace już trwają nad studium wykonalności odcinka na drodze krajowej, będziemy w pełni szczęśliwi i na pewno będzie bezpieczniej, szybciej i wygodniej.
2: SK Łomża.
3: Niebawem odbędzie się kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. Na kolejny rzut pójdą m.in. Wąska, Szosa Zambrowska czy część Sikorskiego. Więcej w rozmowie z Maciejem Borysowiczem, prezesem łomżyńskiego MPWiK-u.
5: Na ten rok MPWiK zaplanowało kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. No właśnie, czy mamy już dokładny harmonogram, kiedy to się wydarzy, czy przetargi już się odbyły? No właśnie, jak to wygląda?
6: Rzeczywiście, zgodnie z tym, co ustaliliśmy w poprzednich latach, podjęliśmy jako spółka kompleksową próbę wyczyszczenia starych fragmentów sieci poprzez wynajem specjalistycznej firmy, oczywiście w ramach postępowania przetargowego, która specjalistycznym pojazdem i specjalistyczną metodą może w sposób taki mało inwazyjny, ale bardzo skuteczny dokonać tego typu czynności. Państwo pamiętacie, w zeszłym roku dwukrotnie czyściliśmy w ten sposób sieć. Było to przedmiotem nawet takiego publicznego przeglądu. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć, jak to się odbywa, tym bardziej, że były to takie znaczne obszary ze względu na te wydarzenia związane z pojawieniem się bakterii z grupy coli i w tym roku kontynuujemy te prace. Na dzień dzisiejszy mamy wytypowany obszar kolejny, bo idziemy tak stopniowo od Starego Miasta, czyli w pierwszej kolejności były te obszary związane z ulicą Długą, Dworną, Senatorską, częścią ulicy Sikorskiego. W kolejności poszliśmy dalej wzdłuż ulicy Polowej do ulicy Wojska Polskiego, Rondo Kościuszki, wszystkie te ulice boczne, także Nowogrodzka, wszystkie te odnogi aż do Stacha Konrada.

i ujścia w ulicy Nadnarwiańskiej. W tym momencie idziemy dalej od źródła wody od ulicy Rybaki, ale w stronę już wyżej, czyli te osiedla, powiedzmy położone ulica Wąska, osiedle Wschód, szosa Zambrowska, w kierunku ulicy Piłsudskiego, w dół drugą część ulicy Sikorskiego, powiedzmy do skrzyżowania z Zawadzką, więc mamy wytypowany ten obszar. On jest bardzo rozległy, bo przypomnę, że sieci wodne w Łomży to jest ponad 200

wschód, szosa Zambrowska w kierunku ulicy Piłsudskiego, w dół drugą część ulicy Sikorskiego, powiedzmy do skrzyżowania z Zawadzką, więc mamy wytypowany ten obszar. On jest bardzo rozległy, bo przypomnę, że sieci wodne w Łomży to jest ponad 200

powiedzmy rocznie około 20 km czyszczone, więc no można łatwo przeliczyć, że raz na 10 lat i to było zdecydowanie za mało, więc w zeszłym roku podjęliśmy taką decyzję, że będziemy robić to dwukrotnie, czyli dwukrotnie zwiększyliśmy obszar. Zobaczymy, jakie będą ceny, zresztą czekaliśmy z tym, żeby pogoda się poprawiła. Natomiast na jesień będziemy oczywiście przygotowywać kolejne przetargi, kolejne jakby obszary miasta. Na pewno widać po już tych efektach, które osiągnęliśmy w tej starej części miasta, że jest to metoda bardzo skuteczna i ta ilość brudu i tego, powiedzmy, odłożonego kamienia, która z hydrantów gdzieś tam wypływała, no wskazywała na to, że to czyszczenie jest niezbędne. No oczywiście

0: globalne, które wpływają, ceny paliw i tak dalej. No i to oczywiście jest dużym obciążeniem dla naszej spółki, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, decyzje były takie moje, żeby bez względu na koszty te czynności zintensyfikować. Także gdzieś tam pewnie w maju, w czerwcu będziemy wchodzić na tą część letnią czyszczenia sieci.
1: Czy to czyszczenie będzie odbywać się nocą, tak jak w poprzednim roku? Bo wtedy te uciążliwości dla mieszkańców są troszeczkę mniejsze.
0: Oczywiście, te czyszczenia sieci z racji już nawet tego samego zawarcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą się odbywać w nocy, szczególnie

0: nie odpowiem na dzisiaj na to pytanie, ponieważ nie chciałbym być wróżbitą. Ja zrobię wszystko, żeby to wdrożyć, chociażby biorąc niskoprocentowaną pożyczkę, żeby uniknąć podwyżek dla mieszkańców. Czy i w jaki sposób będę tą podwyżkę, pożyczkę później spłacał, no to jest oddzielny temat, tak? Oczywiście musiałoby być rozłożone na takie raty, które pozwoliłyby na dalsze funkcjonowanie jakby bezproblemowe spółki.
1: To może jeszcze przypomnijmy, jakie są w ogóle korzyści, tak, z wprowadzania tego systemu, co zyskają mieszkańcy po wprowadzeniu tego systemu, a co zyska MPWiK?
0: Znaczy, to jest w ogóle wyzwanie i coś, co jest oczywiste w dzisiejszych czasach, ponieważ to nie jest odkrywanie Ameryki, to jest coś, co funkcjonuje już na świecie, w tych krajach, które miały okazję to wdrożyć wcześniej, nie wiem, posiadały na to środki. Tak, jesteśmy, tak, to prawda. Są same korzyści zarówno dla odbiorcy, jak i dla MPWiK-u. Może dla odbiorcy one nie są tak oczywiste, ponieważ ja mogę tylko powiedzieć, że mieszkańcy będą mogli bezpośrednio, automatycznie, poprzez logowanie się do swojego konta takiego klienta, sprawdzać, w jakiej jakości w danym momencie jest u nich woda w kranie i co się dzieje z wodą, która na przykład jest wskazywana jako straty. No bo wiemy, że rury się pocą, są wycieki, są awarie, więc my tak naprawdę nie wiemy na dzisiaj, tylko możemy to szacować, ile tej wody tracimy wszyscy jako mieszkańcy, tak? Bo pobieramy wszyscy ze źródeł tą wodę, prawda, i korzystamy z niej, ale są też straty. Jeżeli będziemy mieli określoną wartość strat i będziemy mogli szybko te wycieki zlokalizować, czyli na przykład nie w ciągu, powiedzmy, 2-3 dni, albo jak ktoś nam powie, że jest wyciek, no bo przecież my oczywiście jeździmy po mieście, no ale nie jesteśmy w stanie pod każdy krzak zajrzeć, dopiero gdy jest fizycznie widoczna plama wody, wtedy wiemy, że jest awaria. A w przypadku monitoringu sieci od razu wiemy, że jest wyciek, więc no jak gdyby przez to, że będziemy uzyskiwać no jakby dużą wiedzę na temat tego potencjalnego wycieku, wtedy ograniczymy te wycieki i cena wody może być stosunkowo tańsza, bo nie trzeba będzie pokrywać tej różnicy. Więc dla mieszkańców będzie to stała cena bądź niższa cena w przyszłości za wodę, plus do tego bezpośredni, no taki już elektroniczny dostęp do stanu jakby jakości swojej wody, która płynie w kranie, więc to jest sama korzyść dla mieszkańców. A dla spółki no jest to oczywiście wiedza polegająca na tym, gdzie woda płynie, jakie są przepływy, w którą stronę, gdzie są straty wody, gdzie są awarie. Możemy modelować jak najbardziej korzystne budowy nowych sieci w przyszłości, którędy te sieci poprowadzić, tak? Wiemy, jakie są ciśnienia, gdzie trzeba postawić przepompownię. Mamy cały model nowy jakby w takiej technologii 3D. Możemy sobie obracać, przybliżać, możemy sobie pewne rzeczy wpisywać, programować, zobaczyć, czy tak jest dobrze, czy tak jest korzystniej, więc no to są same korzyści, tylko tak jak mówię, no to kwestia funkcjonowania hydrantów, kwestia ciśnień w hydrantach, kwestia wody przeciwpożarowej, czy no wiele elementów, które są oczywiste i które dla nas są niezbędne i które byśmy chcieli, bo chcemy być wodociągiem, który no jest nowoczesny, prawda? No ale ja tylko przypomnę przy okazji, że no nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Skoro ja, zostając prezesem, otrzymałem spadku z ostatnich 6 lat kilka milionów złotych straty, to zanim ja pokryję te straty, to minie kolejne 6 lat, więc no jesteśmy w takiej rzeczywistości.
1: Pewnie część mieszkańców już przyzwyczaiła się do tego, że mamy tę wodę chlorowaną w kranie, ale część mieszkańców, nawet w internecie też i do nas też dzwonią mieszkańcy, pytają właśnie, jak długo jeszcze potrwa to chlorowanie. No właśnie, czy musimy poczekać na ten monitoring, żeby zrezygnować z tego chlorowania, czy to może się wydarzyć wcześniej?
0: Powiem szczerze, że ja bym tego nie wiązał. Pewnie jakimś argumentem ten monitoring sieci by był,

0: w 90 kilku, prawda? Więc ten chlor zabije te wszystkie niepożądane bakterie. A gdyby tego chloru nie było, no w ciągu powiedzmy kilkunastu godzin mamy skażone całe miasto, prawda? No więc to jest pytanie, co jest skórka za wyprawkę? Czy chcemy mieć smaczną wodę, ale ryzykujemy, że jak ktoś w dzisiejszych czasach przyjdzie i będzie chciał ją nam skazić, to niestety mamy odcięte całe miasto? Czy cierpimy z powodu tego chloru, ale mamy przynajmniej poczucie, że ta woda spełnia wszystkie wymogi? Bo ja powtórzę jeszcze raz, chlorowanie jest normalną, zwykłą, akceptowalną na całym świecie, zatwierdzoną przez wszystkie służby państwowe procedurą. My mamy wymogi rozporządzenia, które określają, że wartość chloru wolnego w wodzie nie może przekraczać 0,3 jednostki. W Łomży jest 0,1, więc my jesteśmy 100 lat przed nawet dopuszczalnymi normami. Więc ta woda jest bezpieczna, ona jest zdrowa, można ją pić. No oczywiście kosztem walorów smakowo-węchowych i ja to rozumiem, tylko nie wiem, każdy albo przynajmniej większość z ludzi, która mogła być w swoim życiu nie tylko w innych miastach typu Ostrołęka, Białystok, Warszawa, wie, że ten chlor jest, ale no nawet państwo, którzy byli za granicą, przecież tam woda w ogóle nie ma norm chlorowania, tam to dopiero są poziomy chloru i nikt się tym nie przejmuje. Podobnie jest, no nie wiem, korzystamy z basenu i jakoś nikomu nie przeszkadza, że woda w basenie jest zachlorowana i też powyżej pewnych, no oczywiście, ale po to są te poziomy zabezpieczenia, prawda? Więc gdyby woda nie była dopuszczona do użytku, to by nie była. My jesteśmy w stałym, ciągłym monitoringu sanepidu. Na naszej stronie co miesiąc publikujemy decyzję sanepidu, bo sanepid nas bada w sposób ciągły. I my otrzymujemy od sanepidu jedną podstawową decyzję. Woda, która jest w wodociągu łomżyńskim, spełnia wszystkie kryteria, nadaje się do spożywania, jest zdrowa i bezpieczna. I jak gdyby to zamyka temat, prawda? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby podjąć decyzję, że nie chlorujemy, ale później, to do kogo będzie pretensja? Kto później będzie przed prokuratorem odpowiadał, że w sieci pojawiła się bakteria? No to jest proste pytanie, więc no jak gdyby na mnie jest położona ta odpowiedzialność, ja tę odpowiedzialność w ten sposób rozumiem, tak? Że dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców niż lepszy smak i zapach wody.
1: To jeszcze na koniec chciałabym zapytać o awarię sieci wodociągowej. No zima dała nam w kość, tych awarii było sporo, no właśnie, pewnie to też sporo kosztowało. No właśnie, jak to wygląda?
0: Rzeczywiście ten rok zaczął się, no można powiedzieć, dla nas fatalnie w kontekście no jakby ilości tych awarii, bo oczywiście zima jest takim okresem, w którym sieci wodociągowe są szczególnie narażone na awarie, no bo skoki temperatur, szczególnie niskie temperatury, które mocno zmrażają grunt, no powodują, że ten grunt pracuje, a z gruntem pracują rury, szczególnie te rury, które są starego typu, czyli z kamionki, z żeliwa. Ja przypomnę, że większość miasta naszego to niestety są rurociągi, w części starej to nawet część była powiedzmy powojenna, ale duża część jest właśnie z lat 60., 70., 80., czy 90., czy nawet początku 2000, kiedy nie było żadnych norm, kiedy nie było żadnych przepisów i każdy kładł to, co było pod ręką, co było w hurtowni, więc te rury nie spełniają w dzisiejszych czasach już tych wymagań, powiedzmy, jakościowych i one pękają, bo po prostu przychodzi zmęczenie materiału i one pękają. No i nie zakładaliśmy, że będzie aż tyle tych awarii. Od 24 grudnia do 28 lutego 21 poważnych awarii i łączny koszt usunięcia prawie 500 000 zł wszystkich tych awarii. Tak? Czyli to jest wydatek, którego nie zakładaliśmy w takim... Bo oczywiście liczyliśmy, że mogą być awarie, no ale nie zakładaliśmy, że będzie ich 21 i będą tak kosztowne. No ale niestety tak jest, trzeba to robić, usuwać. Gdzie nie było żadnych, prawda? No to może jedna się zdarzyła. Natomiast no, ten rok był rzeczywiście pod tym kątem. No ziemia też zapomniała, jak to jest, jak się dostaje mocno w kość. Te temperatury były no, wyjątkowe w ostatnich 5-6 latach. Więc tak to się dzieje. Oczywiście teoretycznie się skończyła. No dodatnie temperatury jakby no, już są dla nas bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o awarie, szczególnie wodociągowe. I też no, słyszałem tam różne takie głosy, że można było te rury ocieplić, no to może pozostawię to bez komentarza, żeby już nie, nie, nie, nie, nie

0: Zlituję się nad tymi, którzy takie pomysły rzucali. Ja przypomnę, że rury są w ziemi głęboko i żeby do nich dotrzeć, to trzeba wszystko rozkopać, rozbić asfalt, rozbić chodniki. To wszystko kosztuje grube dziesiątki tysięcy złotych. No więc ja nie wiem, na czym miałoby polegać ocieplanie rur, które były położone w latach 60., 70., 80., czyli co, mamy wszystkie ulice w Łomży rozbierać, tak? Niszczyć asfalt, rondo, wstrzymać ruch, żeby obłożyć kożuchem rury, które od 40 czy 50 lat leżą. No nie leżą, dopóki nie pękną, no po prostu tak jest, tak? No ale to mówię, łatwo się komentuje siedząc z boku, nie mając pojęcia zielonego o tym, jak funkcjonuje sieć wodociągowa.
1: Czy na ten rok planujecie jeszcze jakieś inwestycje?
0: Oczywiście, oprócz tych problemów, o których powiedziałem, no staramy się funkcjonować i zmieniać się, modernizować. W tej chwili prowadzimy szereg różnych inwestycji. Zaczęliśmy łącznie z miastem, to zresztą Państwo widzicie, przebudowę ulicy Nowogrodzkiej, więc tam będą nowe sieci kanalizacyjne, wodociągowe i część kanalizacyjnych, a przede wszystkim nowe przyłącza w tych miejscach, w których no już były stare i powiedzmy nie spełniające wymogów dzisiejszych czasów, nowe zasuwy, nowe hydranty, więc to jest nasza duża inwestycja. Oczywiście przy okazji tej inwestycji także jest przebudowywany kolektor ściekowy przez miasto, czyli to jest też realizacja tego naszego postulatu rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji ogólnospławnej celem zaprzestania zalewania ulicy Nadnarwiańskiej, więc to jest pierwszy etap. Kolejne są rozpisane na kolejne lata. Oczywiście także ulica Owocowa, to też widać, już weszliśmy na teren tej ulicy. Będziemy wykonywać też na tych nowych uliczkach tam w okolicy ulicy Zawadzkiej, Szmaragdowej, tam będą fragmenty kanalizacji budowanej. Oprócz tego, co jest istotne, realizujemy projekt cyberbezpieczny wodociąg. Otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Cyfryzacji, a w zasadzie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, grant w kwocie 1 200 000 zł. To jest grant w 100% jakby niezwrotny, więc no bardzo, bardzo fajna sprawa i w tej chwili budujemy. Oczywiście, codziennie. Ten cyberbezpieczny wodociąg realizujemy właśnie z tego grantu. Budujemy nową serwerownię, która będzie spełniała już wszystkie wymogi, szczególnie takiego programu NIS 2, takiej dyrektywy też unijnej na marginesie, więc będzie to budowa tej serwerowni, zakup nowych serwerów, nowych takich firewalli, oczywiście szkolenia załogi, zakup oprogramowania, będzie ten monitoring antyhakerski w ramach tego projektu. Więc no naprawdę duża, duża zmiana jakościowa i to jest właśnie wyjście też naprzeciw oczekiwaniom jakby służb ochrony państwa, ponieważ jeżeli chodzi o zabezpieczenie fizyczne, mamy wszystko w miarę ogarnięte. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie samej sieci, to tak jak wspomnieliśmy, chlorujemy wodę i teraz będzie trzeci element polegający na zabezpieczeniu tych nowoczesnych metod niszczenia infrastruktury, czyli ataków hakerskich. Takie ataki oczywiście zarówno u nas, jak i w innych wodociągach czy w innych spółkach, tak jak pani redaktor wie, mają miejsce. Na szczęście no, mamy wykwalifikowaną wysoko załogę, która sobie świetnie z tym radzi. Oprócz tych urządzeń i programów, które mamy, jesteśmy w ogóle wyłączeni. Jesteśmy jak gdyby oddzielną infrastrukturą, mamy światłowody, nie jesteśmy ogólnodostępni, nie można do nas tak prosto się dostać czy włamać. Jedynym sposobem jest próba dotarcia poprzez błąd pracownika, czyli właśnie nie wiem, czy ktoś przyniesie jakiegoś wirusa w pendrive'ie, czy otworzy jakiegoś linka w mailu. Oczywiście mamy te możliwości ograniczone, nasze komputery bez jakby zgody administratora nie obsłużą, nie otworzą pendrive'a, podobnie jest z zastrzeżonymi linkami, więc no tutaj szkolenia też swoje robią, mamy to opanowane, co nie znaczy, że tych prób nie będzie, ponieważ hakerzy wymyślają te coraz to nowsze metody i trzeba być czujnym, bo samo zaatakowanie powiedzmy jeszcze oczyszczalni, no to jest jak gdyby no w miarę do ogarnięcia. Jesteśmy w stanie jakoś przetrzymać powiedzmy parę godzin czy nawet dobę bez funkcjonowania oczyszczalni. Natomiast atak już na ujęcia wody, no to sama pani może zrozumieć, że będzie to duży problem, bo ta woda jakby z tych źródeł idzie do mieszkańców, prawda?

0: tu szczególną uwagę będziemy kłaść na te ujęcia wody.
1: SK Łomża News.
2: W Łomży znów będzie gorąco od emocji, od muzyki i od tańca. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego Wirująca Strefa, czyli wydarzenia, które przez lata wyrosło na jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez street dance w naszym regionie. O historii, o tegorocznych atrakcjach i o fenomenie tego wydarzenia porozmawiamy dziś z organizatorem festiwalu, Marek Kisiel, dziś w Eskowym studiu. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Jubileuszowa edycja, 25 lat. Powiedz, kiedy to minęło i czy w ogóle pamiętasz pierwszą edycję?
3: Oczywiście, że pamiętam. Kiedy minęło, to tak naprawdę jakby to było wczoraj wszystko. Pamiętam swoją pierwszą edycję, pamiętam o tym, jak zaproponowałem w Domu Kultury, gdzie zacząłem pracę, dekadę te, zaproponowałem, żeby zrobić taki właśnie turniej, taki event w naszym mieście, żeby pokazać ludziom z Łomży, jak to wygląda, bo sam jeździłem od 95 roku na zawody. Byłem zachwycony tymi stylami tańca, tą całą atmosferą, która to jest, bo tak naprawdę tancerze to jedna wielka rodzina, więc to mnie zafascynowało i chciałem to pokazać w mieście u nas, jak to ma wyglądać. No i w 2002 powstała pierwsza edycja, jeszcze w sali Urzędu Wojewódzkiego. No niesamowite, że tak powiem, przez tyle lat emocje, niesamowite rzeczy się działy, więc no jest co wspominać.
2: A jak bardzo zmienił się ten festiwal na przestrzeni lat?
3: No bardzo dużo się zmienił, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od różnych kategorii, braliśmy wszystko, że tak powiem, co na pierwszych edycjach, żeby coś było, tak? Bo to było i disco dance, i breakdance w sumie był na początku, przez wiele lat był breakdance, tak? Breaking. I się zmieniło teraz tak, że mamy czołówkę tancerzy z Polski. Ta czołówka tancerzy z Europy przyjeżdża do nas na ten event, też biorą udział, bo to co zawsze ja chciałem i to co chciałem wypromować w Europie ten event, żeby do nas dużo przyjeżdżało osób z zagranicy, nie musząc ich zapraszać, bo w Polsce są eventy, gdzie ludzie zapraszają rozstawione grupy, tancerzy rozstawieni, tak? A ja marzyłem o tym, żeby taką dać nagrodę, żeby po prostu ludzie z zagranicy też chcieli przyjechać i chcieli rywalizować w naszym mieście.
2: No właśnie, czyli mówisz, że chciałeś ściągać te nazwiska nie tylko jakby tutaj z regionu, ale też spoza granic naszego kraju. Czyli jak udaje ci się ściągać tych wszystkich uczestników?
3: No tak naprawdę opinia jest bardzo dobra o naszym turnieju, więc nawet ludzie mówią, że to jest jedyny event w Polsce, który, że tak powiem, jest zrobiony dla tancerzy. No, robię to z serca, robię to z pasji od tylu lat. Więc robię to wszystko dla tancerzy, konsultuję z nimi, rozmawiam z nimi, co można było poprawić, kogo by chcieli, żebym zaprosił na turniej. To tak, mówię, się rozwinęło, że tak naprawdę to cała Polska ludzi buduje ten event, mogę tak powiedzieć, bo ja ich słucham, co oni by chcieli i to konsekwentnie realizuję z edycji na edycję.
2: Zachętą i jednocześnie motywacją do udziału może być też, tak jak wspomniałeś, nagroda.
3: No wiadomo, no bez nagród finansowych tak naprawdę ściągnąć topowych tancerzy, gdzie oni są w czołówkach na świecie czy w Polsce, bo takich tancerzy mamy, którzy, że powiem, są w czołówce Polski, do nas przyjeżdżają na turniej, więc ściągnąć ich, no nie ściągniemy ich, nie wiem, jakąś koszulką, czy nie wiem, czy pucharem tylko, tak, bo oni tego mają bardzo dużo, a to jest też ich życie, oni, większość z nich to nie pracuje gdzieś indziej, tylko po prostu żyją z tańca, więc dla nich to jest taki moment, gdzie kusząca jest ta propozycja finansowa, no bo mówię, oni się z tego utrzymują, mogą się rozwijać, jeździć potem dalej na zawody gdzieś po świecie.
2: Co w tym roku będzie największym zaskoczeniem dla publiczności? Jakie nowości przygotowaliście?
3: Czy, no, może nie wiem, czy za zaskoczeniem.
2: No właściwie nie trzeba.
3: Nie wiem, czy zaskoczeniem, ale impreza będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. Jeden dzień wydłużamy. Jest to długi weekend, że tak powiem, po Bożym Ciele, więc chcieliśmy zrobić taką edycję trochę inną, więc w piątek wychodzimy na Stary Rynek. Oczywiście jak nam pogoda pozwoli, bo to z pogodą nie wiadomo jak. Ale chcemy wyjść na Stary Rynek i zrobić całą kategorię All Style 3x3, czyli wszystkie style taneczne, jakie są, to osoby będą prezentować. I rozstawimy scenę, rozstawimy leżaki, zrobimy taką właśnie otwartą dla ludzi, tak, żeby można było przyjść na świeżym powietrzu, spędzić czas i zobaczyć tą najlepszą czołówkę z Polski, ale też grupy z zagranicy już się zapisały do nas. No jak rywalizują ze sobą o ten tytuł najlepszego w tym dniu.
2: Tego jeszcze nie było w Łomży, że wychodziliście poza mury, czy to MDK-u, czy Urzędu Wojewódzkiego, czy Hali Kultury.
3: Nie było. Ja tak chciałem też pokazać, zrobić trochę taki event, taki festiwal, taki event, żeby to po prostu było, no trochę też na dworzu, trochę tak wakacyjnie, tak fajnie, żeby było, nie? Więc aczkolwiek tancerze mówią, że jednak jak jest w Hali Kultury, jest taka zamknięta przez ten jest klimat. Nie ucieka energia, że oni jakby wolą. Dlatego spróbujemy najpierw zrobić ten piątek w kategorii All Style na Starym Rynku, a dalsze części będą w Hali Kultury, no bo jednak to, co mówiłem wcześniej, słucham tancerzy. Mhm. Ja chciałem zrobić 3 dni na Starym Rynku,

0: jednak posłuchałem, tancerzy, oni mówią, że Marek, nie rób tego, zostaw ten klimat, tą energię, bo to jakby wyróżnia, że to jest taki fajnym, zamkniętym gronie.
1: Street dance bardzo się zmienia i chciałam zapytać o to, jakie style królują na parkiecie. Czy nadal to hip-hop i breakdance, czy jednak młodzi wybierają coś innego?
0: No zmienia się to tak naprawdę, bo czy walking, czy breaking też w sumie jest dalej na parkietach, jeżeli chodzi o kategorię all-style, czy ten street dance. Popping, tak, locking może trochę mniej, ale też to mówię, dlatego my robimy to kategorię all-style. Kiedyś robiliśmy poszczególne kategorie, czy oddzielnie to był house, czy oddzielnie był popping, czy oddzielnie locking, czy breaking. Hip-hop został nadal, bo hip-hop jednak jest potęgą, że tak powiem. Jest mnóstwo tancerzy w całej Polsce, którzy znaczą hip-hop, więc to jest, musi być oddzielna kategoria. Natomiast dlatego zrobiliśmy all-style, że możemy zebrać tych wszystkich tancerzy z różnych tych właśnie kategorii, hip-hop, popping, locking, house, walking czy breaking, gdzie oni mogą wtedy w tych trójki się połączyć drużynowo i pokazywać tą taką całą energię i całą tą kwintesencję tego street dance'u.
1: Sam od lat pracujesz z młodzieżą. Powiedz, co taniec daje młodym ludziom poza samymi umiejętnościami?
0: No przede wszystkim praca w grupie, rozwój w grupie, ta pasja, ta taka... no nie wiem, historia, budowanie więzi razem. No ja sam pamiętam, jak my jeździliśmy, do tej pory wspominam, teraz właśnie przeglądam stare materiały przed tą 25. jubileuszową edycją. Stare materiały, no łezki się kręcą wokół, tak? Bo to jednak tyle ludzi przewinęło się przez nasze studio. Tyle ludzi, że tak powiem, no to kawał historii jest. My też w tym roku obchodzimy 20-lecie BK Stepu, tak w ogóle. Więc no kawał historii jest. Ja sam widzę po sobie, ile mi to dało. Jak to naprawdę buduje więzi, buduje relacje między sobą. To nie są tylko takie, że tak powiem, zajęcia pozalekcyjne, jak niektórzy jakby, na mitce poskacz, coś tam. Nie, to jest tak naprawdę na początku w tych grupach takich początkujących, to jest wiadomo, że taka zabawa, forma, tak? Przyjdź, pobaw, coś zobacz. Ale w pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie z takiej zabawy to przechodzi już w taniec, to przechodzi już naprawdę taką poważną pasję i ja widzę po tej młodzieży, jaka ona jest zaangażowana w to, czy w pokazy, czy w turnieje, jak oni się starają, że oni chcą po prostu, że oni tym żyją. Także naprawdę buduje na przyszłość, bo to daje też, nie patrzmy o to, co w tym momencie to daje, czy ktoś zdobędzie jakieś osiągnięcie, czy nie, bo to jakby moim zdaniem już po tylu latach to jest mało istotne, czy zdobywam jakieś osiągnięcia, czy nie, ale to jakby daje na przyszłość w rozwoju tego młodego człowieka.
1: Powiedziałeś o wspomnieniach, czy przychodzi ci do głowy jakieś szczególne dotyczące wirującej strefy, które zapadło ci w pamięć i którym chcesz się podzielić?
0: O Jezus, mnóstwo takich wspomnień jest, mnóstwo różnych, bo co każda edycja to inna historia tak naprawdę. Na pewno pierwsza edycja, pamiętam, jak mieliśmy walkę z United Breakers z Gdańska, pierwsza nasza walka tak naprawdę była wtedy jako chłopaki z Breaking, no bo zaczęliśmy grupę, powstała w 2002 roku w lutym, a my już w październiku, wtedy była pierwsza edycja, a my już mieliśmy swoją pierwszą walkę, która tak naprawdę dostaliśmy sromotny łomot, która nas tak naprawdę mocno nauczyła, co robić dalej i tak dalej, więc mnóstwo z tych historii, mnóstwo ludzi, którzy przewinęło się i tych zagranicy, osoby, które pomagały przez tyle lat mi tak naprawdę budując tą markę, więc no kawał historii naprawdę.
1: Przez kilka dni Łomża stanie się taneczną stolicą regionu. Powiedz, jak mieszkańcy reagują na tę energię, na tę atmosferę?
0: Myślę, że bardzo pozytywnie. Powiem tak, jak człowiek jest organizatorem, to ciężko jest znaleźć chwilę na to, żeby tak porozglądać się po
1: przyjrzeć
0: ludziach,
1: się
0: przyjrzeć
1: boku.
0: Się z boku. Tak. Aczkolwiek w tamtym roku mi się to udało. To właśnie pomysł od dziewczyn, które pomagają mi, czyli Natalia, Maryjka i Sylwia, które są, że tak powiem, mocno związane z wirującą strefą organizacyjnie. One powiedziały, że Marek, ty powinieneś być twarzą, a nie tak zwanym robolem. Więc pomyśl, co możesz nam oddać, co my możemy zrobić, żebyś ty był tą częścią tej wirującej strefy. No w sumie rok temu się udało, bo miałam czas na porozmawianie z ludźmi, jak właśnie na taki trochę, tak jak właśnie miało być, żeby stanąć z boku, popatrzeć, ale skupiłem się w tamtym roku na tym, jak porozmawiać z ludźmi bardziej, dać im ten czas. Bo niektórzy przyjeżdżają, nie startują nawet na wirującą strefę, ale przyjeżdżają do tego klimatu, dla tej imprezy i właśnie po to, żeby pospotykać się, porozmawiać z ludźmi, więc w tamtym roku udało się porozmawiać, ale mówię, no, z boku nie mam czasu się przyjrzeć, jak to ludzie odbierają. Myślę, że dobrze, bo to, mówię, no, to jest czołówka polskich tancerzy i ludzi z zagranicy, więc na pewno jest na co popatrzeć, szczególnie te walki finałowe, które są, no to jest taki wisienka na torcie, gdzie tak naprawdę, no, bo wiadomo, kwalifikacje, jakie startuje 200 uczestników w jednej kategorii, no to ciężko jest może ktoś, kto nie tańczy, skupić się na tych 200 osobach, żeby obejrzeć. Ale finał, jak jest w tym roku, będziemy mieli top 32, bo to 16, myślimy, że taki będzie poziom, znaczy już wiemy, że będzie taki poziom, że jest za mało, więc robimy top 32 do finału, więc tak naprawdę, no już to jest to taka wisienka na to.

0: gdzie jest naprawdę na co popatrzeć. To trwa półtorej godziny do dwóch, ale to naprawdę jest widowisko, prawdziwe widowisko.
1: Co jest najtrudniejszego w organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
0: Co jest najtrudniejsze? No, do tej pory to były środki finansowe, że tak powiem, tak? Od kilku lat mamy sponsora strategicznego SM Piątnica, która tak naprawdę dzięki niej mamy taką możliwość, że możemy tworzyć to, co chcemy. O tak. Oczywiście miasto zawsze nas wspierało i wspiera, więc tak naprawdę tu też województwo i podlaskie nas wspiera, więc tak naprawdę ci ludzie, którzy nam pomagają, dzięki temu możemy iść do przodu i rozwijać się i robić jakby swoją wizję. Kiedyś były takie czasy, gdzie ja zastanawiałem się, czy dołożę, czy nie dołożę, bo też było, jak nie robiliśmy już tego wspólnie z MDKDŚT, bo tak wiadomo, wcześniej to jak było na minusie, to dokładałem MDKDŚT, a były takie edycje, gdzie sam dokładałem z własnej kieszeni, no bo nie było środków. Niby było, że jest okej, potem się wysypało to tamto, ja też taki jestem, że tak powiem, trochę rozrzutny, jeżeli chodzi o nagrody, bo to, co mówiłem, ja to robię z serca, ja na tym nie chcę zarabiać, ale chcę po prostu, żeby to było taki, na takim top levelu, o tak, żeby to było naprawdę z górnej półki. No i to chyba było najtrudniejszą rzeczą. Teraz tak naprawdę już po tych tylu latach mamy tak fajny system dopracowany, że już wiemy co z czym, że tak powiem, tak? Zawsze zastanawiałem się, a kogo zaprosić z jurorów, kogo tu, może tego, może tamtego dzisiaj, w tym roku znaczy, tak? To jest takie też wyzwanie, nie? Potem, żeby ci ludzie przyjechali, bądź zdarzało się tak, że my zapraszamy kogoś, cieszymy się, a w ostatniej chwili odwołuje, że coś tam innego mają, nie przyleci na przykład, nie? Więc to jest dla nas taki stres. Ale mówię, najtrudniejszą rzeczą zawsze to było pozyskać te środki finansowe, bo to wiadomo, no nie ma funduszy, nie ma dobrej imprezy.
1: Jurorzy, bo tutaj też o nich powiedziałeś, to też jest taki czynnik elektryzujący.
0: No tak, no w tym roku, że tak powiem, z okazji 25-lecia postawiliśmy naprawdę na taką czołówkę światową z jurorów, że no chyba nie można było lepiej, o tak, no chyba nie można było sobie wyśnić lepszych jurorów na tą 25. jubileuszową edycję.
1: No to zdrać nam.
2: Kula Stanisława Leszczyńskiego.
3: Czyli lokalny dowódca partyzantki sprzed 3 stuleci. Jak skończyła się jego historia?
2: Bardzo dramatycznie. Stach Konwa trafił do niewoli i został powieszony według przekazów właśnie w Lesie Jednaczewskim, gdzie miał też zostać pochowany. Dziś stoi tam pomnik i pamiątkowy nagrobek, odsłonięty 15 sierpnia 2001 roku.
3: Gdzie dokładnie trzeba się zapuścić, żeby na niego trafić?
2: Pomnik stoi na obrzeżu Lasu Jednaczewskiego, przy Łomży. Od strony miasta prowadzi do niego ulica Grobla Jednaczewska przez Łąki. Można też wejść od zachodniego skraju rezerwatu Rycerski Kierz, gdzie ustawiono nagrobek z napisem, że tu spoczywa bohater kurpiowski, który zginął śmiercią chwalebną w roku 1733.
3: Brzmi jak idealny cel na spacer, ale ten pomnik jest nietypowy, bo nie jest z kamienia ani z brązu, prawda?
2: Monument wykonano z pnia kilkusetletniej sosny bartnej. Na szczycie ma drewniany, czterospadowy daszek z zielonymi dachówkami i iglicą. Niżej wnękę z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego i głęboko wyryty krzyż. Całość stoi na podeście z dużych polnych kamieni. Wygląda tak, jakby wyrósł z lasu.
3: I aż szkoda, że w takim miejscu pojawiają się napisy wandali.
2: Ten monument był już kilka razy niszczony. Widać podpisy i uszkodzone drewno. A przecież to nie jest tylko kawałek starej sosny, ale symbol pamięci o ludziach, którzy bronili tej ziemi.
4: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Cofnijmy się do początku. Skąd wziął się pomysł, żeby w Lesie Jednaczewskim postawić pomnik Stacha Konwy? I to w takiej formie.
2: Inicjatorem był Adam Chętnik, badacz kurpiowszczyzny i twórca Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zabiegał o upamiętnienie Konwy w miejscu jego śmierci. Zorganizował budowę pomnika i popularyzował bohatera w publikacjach.
3: A kto zaprojektował sam monument? Bo ta forma z sosny bartnej brzmi bardzo kurpiowsko.
2: Projekt przygotował architekt Rudolf Macura z Ostrołęki. Wykonali go majstrowie z Nowogrodu. Środki zebrano dzięki pismu Gość Puszczański. Ludzie z regionu składali się na pomnik bohatera, którego traktowali jak swojego.
3: I przyszedł dzień odsłonięcia. 25 czerwca roku 1922, tuż po odzyskaniu niepodległości.
2: Uroczystość była bardzo patriotyczna, z udziałem posłów na Sejm i Adama Chętnika jako głównego mówcy. Szacuje się, że w lesie zebrało się około 10 tysięcy osób z kilku powiatów.
3: 10 tysięcy ludzi w lesie pod Łomżą, bez mediów społecznościowych i szybkiego transportu. Legenda Konwy naprawdę działała.
2: Ta legenda była pielęgnowana już przed I wojną światową, a pomnik stał się narzędziem budowania tożsamości i dumy z regionu.
3: Co działo się z pomnikiem później, bo wiemy, że XX wiek nie był łaskawy dla takich symboli.
2: Co roku w czerwcu przychodziły tam oficjalne delegacje, ale w roku 1939 Niemcy zniszczyli monument.
3: Ale sama pamięć o Konwie nie zniknęła.

0: prawda?
1: Pamięć przetrwała. Podczas II wojny światowej oddziały partyzanckie na Kurpiach przyjmowały imię Stacha Konwy, a niektórzy partyzanci używali pseudonimu Konwa.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Wróćmy do samego pomnika. Skoro Niemcy go zniszczyli, to ten, który stoi dziś w Lesie Jednaczewskim, jest rekonstrukcją. Jak do tego doszło?
1: W roku 1965 wykonano replikę pomnika i umieszczono ją w skansenie w Nowogrodzie, a w Lesie Jednaczewskim odtworzono monument w miejscu oryginału. W połowie lat 90. sosnowy cokół spalili wandale, ale członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z Wawrzyńcem Kłosińskim zrekonstruowali go z potężnego pnia sosny własnymi siłami, ratując pomnik.
3: A mimo to pomnik znów niszczeje. To smutny obraz. Miejsce o takiej historii, a obok ślady współczesnej obojętności.
1: Niestety monument znowu jest dewastowany. Drewno starzeje się, pojawiają się nowe napisy i uszkodzenia. A przecież to nie tylko pamiątka po jednym człowieku, ale symbol kurpiowskiej tradycji oporu, przywiązania do wolności i obrony zwykłych ludzi.
3: W lokalnej pamięci Stach Konwa to nie tylko wojownik z najeźdźcą, ale też ktoś, kto stawał po stronie chłopów.
1: Tak, Konwa to przywódca z ludu, który walczył nie tylko z obcymi armiami, ale też z niesprawiedliwością, na przykład z pańszczyzną. Łączy w sobie wątek patriotyczny i społeczny, bohater narodowy i obrońca prostych ludzi.
3: Może dlatego jego pomnik pojawia się w przewodnikach turystycznych po Podlasiu jako miejsce warte zobaczenia. Pretekst, żeby opowiedzieć całą tę historię.
1: Kto trafi do Lasu Jednaczewskiego, zobaczy nie tylko drewniany monument, ale fragment opowieści o regionie, który od wieków bronił swojej wolności. Ten pomnik, mimo zniszczeń, wciąż przypomina, że pamięć o lokalnych bohaterach zależy od tego, jak bardzo ludzie chcą ją podtrzymać.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Skoro już wiemy, jak pomnik w Lesie Jednaczewskim upamiętnia Stacha Konwę, to teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu bohaterowi. Bardziej jak z filmu przygodowego niż spokojny pszczelarz. Chodzi o Stacha Konwę, prawda?
1: Właśnie tak. Stach Konwa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kurpiowskich, związany z ziemią nad Narwią. Nie był legendą, tylko realnym mieszkańcem puszczy, który zasłynął odwagą, świetnym strzelectwem i wiernością danemu słowu.
3: Czyli to ktoś, kto naprawdę chodził po tych lasach i patrzył na tę samą Narew, którą widzimy dziś?
1: Dokładnie. Był obywatelem wolnego ludu puszczańskiego. Kurpie mieli silne poczucie niezależności i własne prawo zwyczajowe. Konwa kochał puszczę i Polskę, a gdy pojawiali się najeźdźcy, stawał do walki bez wahania. Zginął w obronie ziemi, która go żywiła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
3: Zanim został bohaterem bitew, był małym Stasiem z Puszczy. Jak wyglądało jego dzieciństwo?
1: Dorastał w jednej z wiosek dawnej Puszczy Nowogrodzkiej. Ojciec był bartnikiem i myśliwym. Las był jego szkołą. Obowiązywał surowy zwyczaj. Chłopiec w wieku od 8 do 10 lat nie dostawał posiłku, dopóki nie zestrzelił sobie jedzenia zawieszonego na drzewie, przecinając sznurek strzałem. To uczuło precyzji i odpowiedzialności, a Stach prześcignął w tym wszystkich rówieśników.
3: Czyli najpierw wygrał bitwę z głodem. A jak wyglądała jego praca przy barciach?
1: Ojciec miał bór z około 60 barciami. Stach szybko opanował tę sztukę. Wspinał się po drzewach z liną bartną jak wiewiórka. Wycinał całe cebry plastrów miodu. Miód służył do jedzenia i sprzedaży, a pieniądze szły na proch, kule i strzelby.
3: W tle mamy walkę o tron Polski. Szwedów, Sasów, Rosjan. Jak w tym odnaleźli się Kurpie i Konwa?
1: Kurpie nie wchodzili w wielką politykę, ale złożyli przysięgę wierności Augustowi II. Gdy Karol XII próbował przejść z Torunia do Grodna przez Puszczę, uznali, że muszą bronić swojej ziemi i dotrzymać słowa. Wystawili około 6 tysięcy zbrojnych. Wsparła ich wojewodzina Działyńska, dostarczając broń i amunicję.
3: I dochodzi do bitwy pod Kopańskim mostem, niedaleko Myszyńca. Co tam się wydarzyło i jaką rolę odegrał Konwa?
1: Kurpie okopali się przy gościńcu. Pod Kopańskim mostem Szwedzi zostali rozbici. Kilka tysięcy poległo, a Karol XII ledwo uszedł z życiem. W tej bitwie brał udział młody Stach Konwa, zapamiętany z wielkiej odwagi.
3: Później pojawia się rok 1733 i Las Jednaczewski pod Łomżą.
1: Wtedy król Stanisław Leszczyński wkroczył do Puszczy Myszynieckiej. Uzbrojono wielu kurpiów i uderzano na wojska rosyjskie. W Starym Lesie Jednaczewskim walka trwała cały dzień. Konwa strzelał na zmianę z 3 strzelb podawanych przez młodych kurpiów i według przekazów ani razu nie chybił. Inni bartnicy strzelali z koron drzew.
3: Co przechyliło szale na stronę wroga?
1: Rezerwowy oddział jazdy moskiewskiej obszedł kurpiów i uderzył na pomocnicze oddziały szwedzkie. Dowódcy uciekli. Kroniki mówią o zdradzie. Kurpie zostali sami i prawie wszyscy polegli. Tylko część zdołała wycofać się w głąb puszczy.
3: A Konwa został pojmany?
1: Tak. Wycieńczonego przyprowadzono przed starszyznę sasko-moskiewską. Oferowano mu wolność, bogactwo i godność.

0: wolności w zamian za porzucenie wierności królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Odrzucił wszystko, mówiąc, że przysięgi nie złamie i z wrogami się nie połączy.
1: Wiadomo, jak dokładnie zginął?
0: Jedne przekazy mówią, że poległ w ostatniej walce wręcz. Inne, że został powieszony na gałęzi jednego ze starych drzew w lesie jednaczewskim. W każdym wariancie zginął jak bohater, w obronie swojej ziemi i honoru ludu puszczeńskiego.
1: Nie miał potomków, a jednak pamięć o nim przetrwała.
0: Przetrwała w opowieściach, pieśniach i w pomniku, który powstał po 189 latach od jego śmierci. To dowód, że społeczność nie zapomniała o takich patriotach.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Przejdźmy do pomnika. Gdzie go ustawiono i jak wygląda?
0: Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 25 czerwca roku 1922 w lesie pod Jednaczewem, w miejscu ostatniej bitwy. Pomnik wykonali majstrowie z Nowogrodu z olbrzymiego pnia 500-letniej warci przywiezionego z okolic Dobrego Lasu. Fundament z polnych kamieni na cemencie sięga głęboko. Cokół ma około 1 metra średnicy, u góry wnękę z figurką Chrystusa Frasobliwego, z boków rzeźbione motywy jak kurpiawskie wycinanki, pomalowane na niebiesko.
1: A napis i symbole?
0: Z przodu wyryto. Tu spoczywa bohater kurpiowski Stach Konwa, zginął śmiercią chwalebną w roku 1733. Z tyłu rok 1922. Cokół nakryto daszkiem z rzeźbionymi rysiami. Na szczycie umieszczono pień dębowy z dawnym krzyżem kurpiowskim. Pomnik współgra z Lasem Jednaczewskim i przypomina, że w tych drzewach zaklęta jest historia odwagi, wierności i przywiązania do ziemi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro znamy już bohaterstwo Stacha Konwy, Las Jednaczewski szykuje się na kurpiowską majówkę Stacha, czyli połączenie historii, tradycji i rodzinnego pikniku.
0: To już piąta edycja wydarzenia poświęconego Stachowi Konwie, kurpiowskiemu bohaterowi z XVIII wieku, który walczył ze Szwedami i wspierał króla Stanisława Leszczyńskiego przeciw wojskom sasko-rosyjskim.
1: Mamy więc lokalnego bohatera, który bronił swojej ziemi i angażował się w wielką politykę, a jego historia łączy lasy Kurpiowszczyzny z walką o przyszłość Rzeczypospolitej.
0: Kulminacja tej historii rozegrała się w Lesie Jednaczewskim, gdzie w roku 1733 Stach Konwa został schwytany, odmówił zdrady i za wierność został powieszony, a kurpie pochowali go w miejscu śmierci.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Dzisiejszy spokojny las był więc sceną dramatycznych wydarzeń, a miejsce spacerów stało się terenem dawnej egzekucji i bohaterstwa.
0: W roku 1922 stanął tam pomnik z sosnowej barci, wielokrotnie niszczony, ale wciąż odnawiany, co pokazuje, jak silna jest pamięć o Konwie.
1: Ostatecznie w roku 2020 pomnik odrestaurowano z inicjatywy wójta Piotra Kłysa i lokalnych instytucji, a miejsce stało się ważnym punktem uroczystości.
0: Od roku 2022 gmina Łomża organizuje tam kurpiowską majówkę u Stacha, rodzinny festyn łączący rekonstrukcje historyczne i kulturę kurpiowską.
1: Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 10 maja 2026 roku, a Las Jednaczewski znów zamieni się w centrum lokalnej tradycji.
0: Majówka rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą przy pomniku Stacha Konwy, po której uczestnicy złożą kwiaty, a potem przejdą na polanę na radosną część festynu.
1: Na polanie pojawią się rekonstruktorzy, będzie pokaz polskiej husarii, opowieść o polskiej szabli i prezentacja możliwości rosyjskiej artylerii.
0: Dzięki temu historia przestaje być suchą datą, bo można zobaczyć zbroję, usłyszeć huk wystrzałów i wyobrazić sobie warunki, w jakich walczył Stach Konwa.
1: Zaplanowano też konkurs dla szkół o nagrodę Topór Stacha Konwy oraz spektakl pod tytułem Boje Stacha Konwy, który teatralnie opowie o jego życiu.
0: Na scenie wystąpią zespoły kurpiowskie z tradycyjnymi pieśniami i tańcami, tworząc klimat regionu, w którym kultura ludowa wciąż jest żywa.
1: Dla najmłodszych będą dmuchańce, animacje i konkursy, więc całe rodziny znajdą coś dla siebie.
0: Koła gospodyń wiejskich z gminy Łomża przygotują tradycyjne potrawy, a strażacy ze starych kupisk ugotują swoją słynną grochówkę.
1: Nadleśnictwo Łomża pokaże ciekawostki o lesie i zasadach bezpiecznego korzystania z terenów leśnych, łącząc zabawę z edukacją.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą znakować rowery uczestników, zachęcając do dojazdu na dwóch kółkach i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Historia miasta w Radiu SK Łomża.
1: Całość zapowiada się bardzo gwarno i radośnie, bo w jednym miejscu spotkają się rekonstruktorzy, artyści ludowi, uczniowie, rodziny z dziećmi, strażacy, leśnicy i policjanci. A Las Jednaczewski zamieni się w plenerową scenę pełną dźwięków, kolorów i zapachów.
0: Warto pamiętać, że kurpiowska majówka u Stacha to nie tylko jednorazowa impreza, ale element szerszej tradycji, która od kilku lat buduje lokalną tożsamość, wzmacnia więź.

0: Między mieszkańcami gminy Łomża i przypomina, że historia regionu ma swoich bohaterów.
1: Dla wielu osób to także okazja, aby po raz kolejny odwiedzić Las Jednaczewski, zobaczyć rezerwat rycerski Kierz, zatrzymać się przy pomniku z Sosnowej Barci i pomyśleć o tym, jak bardzo zmienił się świat od czasów Stacha Konwy, a jednocześnie jak aktualne pozostają wartości odwagi i wierności.
0: Postać Stacha Konwy przypomina, że historia nie składa się tylko z wielkich bitew opisanych w podręcznikach, ale też z losów ludzi, którzy bronili swojej ziemi, lasów i sąsiadów, a ich wybory miały wpływ na to, jak dziś wygląda mapa pamięci w takich miejscach jak Jednaczewo.
1: Z perspektywy współczesnego uczestnika majówki ta opowieść o bohaterze sprzed wieków staje się tłem dla bardzo współczesnego spotkania, w którym ważne są rozmowy, wspólne zdjęcia, śmiech dzieci na dmuchańcach i smak regionalnych potraw. A wszystko to dzieje się w cieniu pomnika, który przypomina o przeszłości.
0: Organizatorzy podkreślają, że kurpiowska majówka u Stacha ma charakter rodzinny, dlatego program jest tak ułożony, aby każdy znalazł coś dla siebie. Od mszy świętej i złożenia kwiatów, przez rekonstrukcję i spektakl, aż po konkursy, muzykę i stoiska edukacyjne.
1: W praktyce oznacza to, że można spędzić tam całą niedzielę. Od porannej części uroczystej, przez popołudniowe atrakcje, aż po późniejsze występy zespołów. A Las Jednaczewski staje się wtedy miejscem, w którym historia, kultura i wypoczynek tworzą spójną całość.
0: W tym roku wszystko znów skupi się wokół daty 10 maja 2026 roku, czyli najbliższej niedzieli, kiedy kurpiowska majówka u Stacha ponownie połączy pamięć o kurpiowskim bohaterze z radosnym świętowaniem w sercu gminy Łomża.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Coraz gorsza sytuacja w lasach. Mamy najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego, między innymi w powiecie łomżyńskim. Tylko w ostatnim czasie doszło do kilku pożarów lasów w naszym regionie. Strażacy apelują o rozsądek. Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
4: Jeżeli chodzi o lasy, to tutaj mamy trzecią kategorię zagrożenia pożarowego, najwyższą. O lasy są wysuszone, jest duże zagrożenie. Stąd nasz apel, żeby w lesie nie używać otwartego ognia i nie rozpalać przynajmniej 100 metrów od granicy lasu ognisk. Jeżeli już wybierzamy się do lasu, no to musimy zachować szczególną ostrożność i poruszać się pieszo. Nadleśnictwa mają swój system alarmowy i oni na bieżąco cały czas jakby monitorują sytuację. W przypadku wykrycia jakiegoś zagrożenia jest to bezpośrednio do nas zgłaszane. Jeżeli chodzi o pożary i ostatni weekend majowy, to tutaj odnotowaliśmy największe zdarzenie w gminie Jedwabne pod miejscowością Orlikowo. Tam mieliśmy bezpośredni pożar poszycia leśnego o powierzchni 0,5 hektara. Musimy zachować chłodną głowę, zdrowy rozsądek. Deszcz może spaść, ale to też może nie być taka ilość, która tą suszę nam wyeliminuje przy pierwszym opadzie. Jesteśmy w stałej gotowości. Ćwiczymy też pod tym kątem, jeżeli chodzi o pożary leśne. Nie ukrywam, że w tym roku też chcemy na takie większe ćwiczenia postawić, jeżeli chodzi o pożary wielkopowierzchniowe.
3: Ulica Kalinowa coraz bliżej finalizacji. Droga według planów ma być gotowa do końca czerwca. I to nie koniec. Być może jeszcze w tym roku ruszy kolejna drogowa inwestycja w Łomży. Trwa obecnie postępowanie przetargowe na wykonanie kolejnego odcinka Wojska Polskiego między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Miasto planuje w tym roku rozpocząć i zakończyć tę inwestycję.
2: SK Łomża.
3: To nie była trudna matura. Tak powiedziała nam większość łomżyńskich maturzystów, których złapaliśmy tuż po opuszczeniu sal egzaminacyjnych. Posłuchajcie, jak poszła im dziś matura z matmy.
5: Jak wam poszło?
6: Dobrze. I źle przepisałem jedno zadanie i musiałem je robić 3 razy, ale poza tym wszystko było dobrze.
7: Dało się ładnie ściągnąć, muszę przyznać pani, że jestem zadowolony naprawdę. Dało się napisać, będzie 100%.
8: Ja uważam, że bardzo łatwo i minimum 90.
6: To zależy, tu akurat kolega Biolchem.
8: Ja Biolchem.
9: To takie dosyć szczerze najprostsze chyba maturę z podstawy, jaką pisałem. Najprostsze chyba.
10: Ja tak samo, dla mnie to mega prościzna.
11: Jak ta matma poszła? Dobrze, niedobrze? Mogło być lepiej?
12: Dobrze, myślę. Celowałem w 100%, więc myślę, że będzie coś koło tego.
11: Czyli ambitnie bardzo.
12: Tak, oczywiście. Z matwizu to nie można zawieść, prawda, na podstawie.
11: A co rozszerzasz?
12: Matematykę, WOS i angielski dwujęzyczny. Myślę, że na razie teraz to już więcej da się po prostu odpocząć i głowę oczyścić, żeby już więcej się nie nauczę raczej.
11: Przed wami no najdłuższe pewnie wakacje w życiu. Już są jakieś konkretne plany? Może jakaś praca, może odpoczynek, może jakieś wyjazdy?
12: Są plany, wyjazdy na pewno po Europie, tu w Polsce. No i zobaczymy na pewno też jeszcze co ze studiami.
11: Powiedzcie mi, jak matma?

0: strasznie, czy łatwo poszło?
1: Nam to łatwo, ale my tu z kolegą akurat rozszerzenie z matmy, to powiedzmy troszeczkę inny poziom. No ale ogólnie poziom nie wydaje mi się, że był zbyt ciężki.
0: A stresik przed tą maturą był jakikolwiek, czy nie? Czy na luzie?
2: Nie, nie było żadnego stresu, bo tak jak właśnie kolega powiedział, my to rozszerzamy matematykę, także raczej to była dla nas taka czysta formalność.
0: Taka rozgrzewka.
2: Można by tak powiedzieć, choć to tak naprawdę są, można by powiedzieć,
3: rozgrzewki
2: można by powiedzieć, że są dwa inne przedmioty, naprawdę, to się w ogóle liczy co innego i to w ogóle inaczej wygląda.
0: Jak ta matura poszła?
4: Ja właśnie tutaj, bo koledzy są z matfizu, to ja mimo tego, że jestem z Bielchem, no to uważam, że ta matematyka naprawdę nie była jakoś tak wybitnie ciężka. Można było się do tego przygotować, więc mi poszło dobrze. Myślę, że dużo osób również pójdzie dobrze.
0: Zadowolona po matmie?
5: Tak, nie za bardzo. Dla mnie trudne były bardzo zadania otwarte. Zamknięte były ok, ale otwarte gorsze.
0: Mogło być lepiej troszeczkę.
5: Tak, ale nie narzekam. Mogło być też gorzej.
0: Ale na pewno zdane będzie.
5: Tak, to bez wątpliwości żadnych.
0: Czyli tak w ile procent strzelasz?
5: Ja myślę, że jeśli to wszystko, co napisałam dobrze, to myślę, że 60 na pewno.
0: Zadowolona po tej matmie?
6: Tak, tak. Ogólnie to były dwa dowody. Jeden z planimetrii, drugi był... Z czego był drugi dowód? Nie pamiętam.
7: Nie pytaj.
6: Ale ogólnie na początku może było takie lekkie zaćmienie, ale później jednak jak zostało trochę czasu, to można było to zrobić.
0: A stresik był przed tą maturą, czy nie?
6: W domu tak. W szkole już nie. Tak.
8: U mnie zdać zdane. Myślę, że nie najgorzej. Najbardziej mi przeszkadzało, że za oknem śpiewał ptak.
0: Dekoncentrował.
8: Tak, dokładnie.
0: Jak ci poszła ta matma? Było strasznie, czy na spokojnie?
9: Na spokojnie raczej, to podstawa, to myślę, że będzie okej.
0: Okay. A rozszerzasz matmę?
9: Nie, ale ogarniam podstawę dobrze, więc myślę, że jestem dobrej raczej myśli.
0: Porównując właśnie poziom polskiego i matmy, ten polski był łatwiejszy, matma była łatwiejsza, jak możesz to porównać?
9: Zdecydowanie matematyka, ale no ja też bardziej wolę matematykę, więc może dlatego mam takie odczucia.
0: Okej, czyli co, 100% będzie?
9: Sprawdzałam dużo razy w sumie każde zadanie, więc może będzie, ale w sumie to nie wiem. Nie nastawiam się jakoś też na jakiś taki bęk. Tak, mi się wydaje.
0: Co jeszcze wybierasz na rozszerzeniu?
9: Biologii i chemia.
0: Obawiasz się któregoś z przedmiotów?
9: No, bardziej biologii niż chemii, ale ogólnie wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana.
0: Jest jakiś przedmiot, którego się jeszcze obawiacie teraz na rozszerzeniu pewnie?
6: Tak, biologia.
7: Chemia.
0: Chemia, okej, czyli wybieracie jakieś studia medyczne pewnie? Mhm. Co planujecie?
6: Szczerze to nie wiem jeszcze do końca, ale raczej w Białymstoku na UMEDzie bym wybrała.
8: Ja może fizjoterapię, coś tak myślałam.
0: Właśnie dużo osób teraz jest zainteresowanych fizjoterapią i właśnie, czyli te wyniki będą musiały być dobre, żeby się dostać, nie? Już tutaj wiemy, rozszerzasz matmę, a co jeszcze? Co wybierasz?
10: Informatykę i angielski jako rozszerzenie, no i matematykę oczywiście.
11: Ja matmę i angielski tylko.
12: Ja też matematyka, informatyka i angielski dwujęzyczny.
13: Ja biologię, chemię i angielski.
14: Matematykę, geografię, historię i angielski.
0: Którego przedmiotu obawiacie się teraz najbardziej? Tutaj właśnie łatwo poszło, a co może być przeszkodą?
12: Myślę, że informatyka, bo co roku jest trudna, szczególnie, że jest bardzo mało czasu na większość zadań, a programowanie jest na ogół ciężkie, więc pewnie informatyka.
15: Na pewno matematyka będzie. No, najwięcej punktów na studia najbardziej się przyda.
16: Ja się najbardziej w sumie boję biologii, ale tak to jeszcze polski ustny. Tak nieciekawy temat.
10: Teraz to tak naprawdę jedyny strach, jaki został, to właśnie też przed polskim ustnym i informatyką. Tak to już na spokojnie teraz będzie.
0: Właśnie jest też obce angielski, tak? Czyli na luzie
10: też. Tak.
4: No na przykład w moim przypadku, no to biologia, tak? Rozszerzenie z biologii też ze względu na to, że one zadecyduje trochę o tej rekrutacji na studia, tak? A jak wiadomo, biologia nie jest łatwym przedmiotem, trzeba dużo rzeczy zapamiętać, więc 4 lata, no to jednak tej nauki dużo wiedzy, więc no myślę, że ona trochę wywrze stresu.
2: Ja na przykład to no, największy stres odczuwam przed matematyką rozszerzoną ze względu na to, że no jestem świadom tego, że w naszym roczniku będzie dużo maturzystów i że na pewno ten poziom będzie nieco cięższy niż poprzednie te parę lat, dokładnie, więc no liczę po prostu, że nie będzie tam kombinatoryki w tym roku i że uda mi się dostać na studia dzięki tej matematyce dobrze napisanej.
1: No ja powiem tak, no przejmuję się tak naprawdę każdym rozszerzeniem, ale nie mam takiego konkretnego przedmiotu, który jest moją

0: wielką zmorą, ani nic. Po prostu chcę dać z siebie wszystko i jak dam z siebie wszystko i jeszcze teraz mamy ten troszkę czasu na douczenie się takie ostatnie szlify i wiem, że po prostu jak faktycznie wykorzystam dobrze ten czas, to dam radę na każdym rozszerzeniu, które będzie pisać.
1: Powiedzcie mi ogólnie, czy stresują Was w ogóle te matury, tak, te egzaminy? No wszyscy mówią, że to egzaminy dojrzałości, tak, najważniejsze egzaminy do tej pory, pewnie tak, ale będą jeszcze kolejne, trudniejsze, tak, na studiach. No właśnie, co w ogóle myślicie o tej maturze? Czy warto się stresować, czy warto po prostu zaufać sobie?
2: Myślę, że stres nie jest warty, jednak mimo wszystko on występuje, bo mimo tego, że się uczymy, nie zawsze ten dzień będzie dniem, który będzie nasz i może powzwinąć się nam noga. Tym bardziej, jak mówię na przykład o wczorajszym polskim, mimo tego, że uczyłem się i powtarzałem, no to stres był przed nim, ale stres jest zawsze ważny, nie można jakby lekceważąco podejść do żadnego tematu, lepiej po prostu się trochę postresować, bo to też motywuje do pracy moim zdaniem.
3: No jak ktoś się właśnie stresuje, to myślę, że warto pomyśleć o tym tak naprawdę, co będzie za 2 tygodnie, że każdy maturzysta już za 2 tygodnie, no do 2-3 dajmy na te tygodnie, zacznie najdłuższe wakacje swoje, będzie miał czas na relaks i ja powiem szczerze, że ja się wczoraj polskim bardzo stresowałem, ponieważ no, najlepszy z polskiego nie jestem, ale to bardzo dobrze motywuje, naprawdę. Jak sobie pomyślałem, że skupię się teraz, napiszę to jak najlepiej potrafię, to będę miał to za sobą i już za 2 tygodnie nawet nie będę o tym myślał, to naprawdę warto taki stres obracać. Po prostu trzeba myśleć o przyjemnych rzeczach, wtedy się ten stres tak łagodzi.
1: Jakie macie plany na studia właśnie? Już są konkretne, czy jest konkretny kierunek, uczelnia?
0: No u mnie to będzie plan, to Warszawa, Politechnika Warszawska. Chciałbym się dostać na kierunek energetyka. A jak nie, no to będę myślał jeszcze nad jakimiś, powiedzmy, kierunkami, gdzie jest mniejsza pula punktów wymagana. Ale no skoncentruję się właśnie na tym jednym.
3: Chciałbym iść do Białegostoku. W planach mam fizjoterapię. No i tak naprawdę wszystko zależy od matematyki rozszerzonej, bo to tam właśnie jest brane pod uwagę i liczę się, że po prostu stanę, jak nie, to na pewno będę po prostu też składał na fizjoterapię, tylko po prostu na innych uczelniach.
2: W moim przypadku to ja będę walczył o dostanie się na medycynę, więc zależy to właśnie tak od wyników z biologii i chemii, ale jak nie medycyna, no to na pewno coś w kierunku medycznym, takich jak na przykład fizjoterapia, pielęgniarstwo.
1: Plany wakacyjne, no właśnie, co będziecie robić? Odpoczywać, zwiedzać, pracować?
0: Wszystko tak naprawdę, no tutaj z kolegami mamy parę planów już tak naprawdę od samego końca matur. Szykują nam się i wyjazdy, też każdy będzie chciał na pewno trochę popracować, no bo wiadomo, pieniądze się zawsze przydadzą. A tak poza tym, no to głównie wyjazdy już takie, jako pełnoletni to sobie będzie można.
3: No to ja też bym na przykład chciał trochę popracować, ale nie za dużo, bo jeszcze w życiu się napracuję. Chciałbym wykorzystać te wakacje, dokładnie, chciałbym wykorzystać te wakacje na 100%. Tu właśnie tak jak kolega wspomniał, mamy mnóstwo planów, nawet my we trójkę razem jedziemy w lipcu na festiwal dwudniowy Warszawy, więc już mamy naprawdę bardzo fajnie te wakacje zorganizowane. I tak naprawdę co, wyjeżdżać, trochę popracować i się zrelaksować.
2: No ja tutaj rzucę po prostu słowem podsumowanie, odpoczynek i praca. Tak to można podsumować po prostu.
1: Już myślisz o tym odpoczynku, już o tym, żeby to się zakończyło, jak podchodzisz do tego?
4: No tak, już
1: na te wakacje?
4: Na to, w takie prawdziwe wakacje czekam, aż to się skończy.
1: Dużo przygotowań było ostatnio?
4: Tak, te wolne po zakończeniu roku.
1: Cały czas intensywnie.
4: Tak.
1: Przed Wami pewnie najdłuższe wakacje w życiu. Macie już jakieś plany? Jakaś praca, czy wyjazdy, odpoczynek? No właśnie.
5: Cały czas. Trzeba pracować. Ja już mam stanowisko, nauczyłem się na kasie pracować i całe wakacje pewnie praca. Studia trzeba zarobić.
3: Ja to planuję. Odpoczynek i odpoczynek.
6: Ja też podpoczywać trochę z kolegami pewnie trzeba pozwiedzać, ale że idę na studia do wojska, to będę odbywał miesiąc służby wojskowej jeszcze w wakacje.
7: 2 miesiące przepracować, a potem się sobie odpocząć, tak.
8: Raczej wyjazd, a tak z miesiąc popracuję, tak myślę, tak mi się wydaje.
9: W szpitalu w Łomży jest już nowy cyfrowy mammograf. Nowoczesny sprzęt może precyzyjnie diagnozować wszelkie zmiany nowotworowe, nawet te najmniejsze. Zwiększa się też komfort samego badania, mówi Marta Klemczak z łomżyńskiego szpitala.
10: Bardzo nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat mammograficzny. Bardzo się cieszymy, dlatego że wiemy, jak bardzo pacjentki z Łomży i okolic czekały na ten aparat. Nie będą musiały już teraz szukać w innych miejscach możliwości.

może dostać do ręki pilot i jeżeli ten ucisk będzie zbyt duży, będzie mogła to siłę nacisku sobie zmniejszyć bądź zwiększyć, jeżeli będzie uważała, że jeszcze ta siła ucisku jest, może być większa. Dodatkowo możemy wykonywać badania 2D mammograficzne, badania 3D, które na pewno nam tutaj poprawią wartość diagnostyczną piersi. Mammografia spektralna, czyli mammografia po podaniu kontrastu, to nowa procedura, którą będziemy mogli wprowadzić w naszym zakładzie dzięki właśnie nowej technologii tego aparatu. No i już wspomniana przez panią dyrektor biopsja, która ma tutaj wiele rękojeści, wiele przestawek, która umożliwi nam wykonywanie biopsji zarówno pod kontrolą tego mammografu, ale też pod kontrolą ultrasonografii. Także zdarzają się mężczyźni, którzy trafiają do nas na badania. Też zachęcamy, zapraszamy. Mamy specjalną przystawkę, płytkę do uciskania małych piersi, więc proszę się nie obawiać. Zapraszamy.

Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

0: dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Rejmonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Carrie Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu. No i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Rulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Eska Łomża.
1: J-Lo, ja tu sam, no i matna.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory.

0: 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na...

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Bałsa w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin Van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Pap. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj!

0: ogłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
10: Danie tutaj jest Stokrotka.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
14: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
13: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. A firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goni Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
15: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
16: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
15: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Można poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym, że jest sportowy świat, bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jak przecież jakby się przy...

znał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za

0: ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za

0: / ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: SK Łomża. Na czasie.
10: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Choć pogoda w Łomży nie nastraja zbyt majówkowo, to gmina Łomża chyba chce to odczarować. I zachęca całe rodziny na majówkę u Stacha w niedzielę w Lesie Jednaczewskim. A atrakcji na pewno nie zabraknie i dla małych, i dla dużych. Będą turnieje, pokazy konne, spektakle historyczne, występy kapel, dmuchańce i swojskie jadło. A ten, kto przyjedzie na majówkę u Stacha swoim rowerem, będzie mógł go bezpłatnie oznakować. Na miejscu właśnie usługę znakowania waszych jednośladów będą wykonywać łomżyńscy policjanci. Majówka u Stacha w najbliższą niedzielę, 10 maja od 13.
11: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
12: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
13: Obawiam się lektury, jaka może być.
14: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
11: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
15: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
16: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
15: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje.

0: Przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś

za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać.

Już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać.

0: które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Castorama.

0: W praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
3: I po reklamie.

0: I od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Będzie ostatnia reklama.
3: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
4: I po reklamie.
5: Jest 13. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
6: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
5: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
7: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
5: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: Opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
6: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: I po reklamie.

nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: I po reklamie.
5: Eska Łomża. Na czasie.
6: Marta Szabołowska. Wystawy, warsztaty, pokazy, koncerty. To wszystko czeka na mieszkańców Łomży i regionu już za tydzień, 16 maja. Przed nami kolejna edycja Noce Muzeów. Dużo instytucji w tym dniu zaprasza do siebie. To m.in. Muzeum Północno-Mazowieckie, Hale Kultury, Teatr Lalki i Aktora, Plastyk czy lokalna organizacja turystyczna. Znajdzie się coś i dla dzieci, i dla dorosłych, a szczegółowy program dostępny jest w sieci. A w tym dniu między 10 a 16 na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Moto Serca. Można będzie podzielić się swoją krwią i dobrze się pobawić.
7: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
8: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
7: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
9: To jest ekipa filmowa.
10: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
11: Jest rozłożone dużo rzeczy.
12: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
7: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. 3 mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: I po reklamie.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących.

0: tej kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
1: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka się żyje.
3: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli

Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet

za swój występ, za koncert, no bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Brody Łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie. SK Łomża. Na czasie.
6: Marta Szabłowska. Jeśli macie jeszcze ochotę obejrzeć afrykańskie tkaniny i nie tylko, to zostały ostatnie dni. Wystawa afrykańskich tkanin w Muzeum Północno-Mazowieckim będzie dostępna jeszcze tylko przez tydzień, więc to ostatnia szansa. I warto pewnie wpaść tam 16 maja w czasie Nocy Muzeów i zobaczyć też inne wystawy, również zdjęć. I nie tylko w tym miejscu. W tym roku program jest naprawdę bogaty. Szczegóły są w sieci, a dziś wpadnijcie na Łomot, do Hali Kultury. Przegląd amatorskich zespołów rockowych z Łomży rusza o godzinie 16. A wstęp jest wolny.
7: Muzyka się żyje.
8: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata.

Ledys do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu...

0: się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: zaczynają się wszyscy.
1: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Radio SK. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
1: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnet producenta Bowlesa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
6: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
7: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
6: Tak.
7: To jest mniej więcej
6: nie znaczy,
7: to samo.
6: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
5: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
6: Worry about hell when I'm living in heaven. Life is a

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swim. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
9: I po reklamie.

0: Realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
1: I po reklamie.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK, to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20:15. Wcześniej za to dziś

0: już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys z Okoria też za chwilę.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
10: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
18: I po reklamie.

0: ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19 to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć maturę.

Gdybyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Maty zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
25: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie opisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam...

0: związku, który nie jest do końca udany.
1: Gosia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca kwiatu jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy Was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według Was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na Wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy.

Według was mogłoby już minąć? Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

I faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też

0: minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze. Natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że

Nie wiem jak wy, ale imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Eska Łomża. Na czasie.
1: Marta Żabłowska. Wystawy, warsztaty, pokazy, koncerty. To wszystko czeka na mieszkańców Łomży i regionu już za tydzień, 16 maja. Przed nami kolejna edycja Nocy Muzeów. Dużo instytucji w tym dniu zaprasza do siebie. To m.in. Muzeum Północno-Mazowieckie, Hale Kultury, Teatr Lalki i Aktora, Plastyk czy lokalna organizacja turystyczna. Znajdzie się coś i dla dzieci, i dla dorosłych, a szczegółowy program dostępny jest w sieci. A w tym dniu między 10 a 16 na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Moto Serce. Można będzie podzielić się z moją krwią i dobrze się pobawić.
2: Muzyką się żyje.
3: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
3: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Topic. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać". Wow.

Lost Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. A dokładniej nasze składki.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.

0: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
1: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
0: Oczywiście.
1: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
0: Dzięki bardzo.
1: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.
2: Fast, not gonna last.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: na czasie.
1: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli jeszcze nie wiecie, co będziecie robić w Łomży podczas tego weekendu, no to mogę wam zaraz powiedzieć. Każdy łomżyński imprezowicz dobrze wie, że prędzej czy później, że każde sobotnie wyjście w miasto kończy się na klubie 54. No i jeśli wasze nogi zaprowadzą was właśnie na ten łomżyński parkiet, to pewnie szybko stamtąd nie zejdą. A to dlatego, że bardzo mocno postarają się o to chłopaki z zespołu Playboys. To właśnie oni pojawią się dziś na scenie klubu 54. Więc możecie już szykować ekipę. No i kolejna łomżyńska imprezowa lokalizacja do odhaczenia. Pod ratuszem już dziś wasze ulubione karaoke.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów. Między innymi bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS i Mai Mecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny Disney na raka królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. Chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze, bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone, i to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli, te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie i teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

Przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretniej z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Faithless i Neurologin to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.